dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Neapol. Miasto we Włoszech u podnóży Wezuwiusza. Duże, piękne i niebezpieczne. To tam powstała przecież niesławna Camorra, która od roku 1820 obficie przelewa krew swoich wrogów na neapolitańskich ulicach. To tam również swoje miejsce spoczynku znalazła inna krew, która pulsuje, nie mogąc doczekać się nie sprawiedliwości, tylko zmartwychwstania. A przynajmniej tak wyraził się boloński kardynał Lambertini, przyszły papież Benedykt XIV, o relikwiach dzisiejszego patrona. Dwie ampułki, których zawartość kilka razy w roku na oczach wiernych zmienia swoją konsystencję zaschłej przed wiekami w płynną. Krew świętego Januarego. Idealna relikwia dla krewkiego miasta, nieprawdaż? Ale też i sam święty January wydaje się być postacią jakże pasującą do ludowej pobożności mrocznych zaułków Neapolu. To wszakże biskup pobliskiego Beneventu, który na wieść o tym, że jego przyjaciel i diakon Sozjusz został zadenuncjowany jako chrześcijanin i uwięziony, udał się do lochu, w którym go przetrzymywano, by podtrzymać go na duchu. Mógł, a nawet powinien uciekać, skoro w czasie prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana złapano jego bliskiego współpracownika. Tymczasem on z zimną krwią wszedł w paszczę lwa i to dosłownie, bo zginął na arenie amfiteatru 19 września 305 roku. Tak, odwaga biskupa Januarego i jego poczucie braterstwa wielu może imponować, ale nie to uczyniło go świętym. Sprawiła to krew, którą przelał dla Chrystusa. Jego własna, a nie jego wrogów. O czym część mieszkańców Neapolu zdaje się zapominać.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Świat przyrody nie jest zasłoną, a raczej oknem, które objawia Boga na podobnej zasadzie, jak budynek objawia architekta, a obraz artystę.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
4: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
5: Po reklamie Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy! Po reklamie. Autopromocja.
2: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Zwykle zastanawiamy się, którą glebą jest nasze serce. Czy tą kamienistą, na której nic nie wzejdzie, czy tą porośniętą cierniami, które zagłuszają Słowo Boga, czy może jednak żyzną, choćby tylko trochę. Tymczasem trzeba umieć dostrzec w swoim życiu, swoim sercu, każdą opisaną przez Jezusa sytuację, zależnie od tematu i kontekstu. W jednych bowiem sprawach potrafimy doskonale współpracować ze Słowem Bożym, w innych jednak widzimy, jak trudno Słowu Bożemu przebić się do naszego serca. W jakich obszarach widzę najlepsze owoce działania Słowa Bożego, a w jakich czuję, że moje serce pozostaje na nie zamknięte? –

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
4: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
5: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dzisiaj dotyczy zakresu liturgii właściwie. Dotyczy mszy świętej i palących się na ołtarzu świec. Skąd te świece się tam wzięły, po co one są, jaka jest symbolika i znaczenie tychże palących się podczas mszy świętej świec?
6: Czy świece są jednym z najstarszych znaków używanych w liturgii? W ogóle ogień jest jednym z najstarszych znaków. Już w Starym Testamencie mamy ogień jako symbol bóstwa, które przebywa w danym miejscu. Natomiast one początkowo też, te świece, miały takie bardzo praktyczne znaczenie, bo oświetlały miejsce, w którym Eucharystia była sprawowana. Dopiero z czasem to światło stało się takim czytelnym symbolem Pana Jezusa, który zresztą w Ewangelii Świętego Jana mówi o sobie, że jest światłością świata. Więc ten płomień świecy przypomina nam, że w czasie mszy świętej nie gromadzimy się jedynie na wspólnym spotkaniu, ale stajemy przed Chrystusem, który rozprasza wszelkie ciemności, który nas prowadzi, a więc oświetla naszą drogę. No i światło też daje nadzieję, ale także oznacza czuwanie i gotowość. Dlatego też w tej Ewangelii, kiedy rozważamy scenę, kiedy Pan Jezus mówi przypowieść o tym, że przyjdzie kiedyś i że mamy czekać na Niego jak na gospodarza, no to właśnie zapalona lampa jest takim przykładem oczekiwania na to spotkanie z Panem Bogiem. Więc te świece na ołtarzu wyrażają nie tylko szacunek, ale także uroczysty charakter liturgii. I przepisy liturgiczne przewidują, że podczas mszy świętej na ołtarzu albo tuż obok niego powinny się palić przynajmniej 2 świece. W tych uroczystych celebracjach może być ich więcej, jak tej celebracji przewodniczy biskup, metropolita na przykład, to może być ich aż 7. Nie chodzi jednak o jakąś dekorację czy stworzenie nastroju, ale o znak, który nas kieruje ku Chrystusowi. I najlepiej to widać w czasie Wigilii Paschalnej, kiedy w tym pierwszym momencie do ciemnego kościoła wnosi się paschał zapalony i kapłan czy diakon śpiewa Światło Chrystusa i ten płomień tej świecy rozprasza właśnie te ciemności, które w tym kościele panują. Wtedy właśnie mamy taki jasny symbol i znak tego, że Chrystus, światło świata, jest pośród nas.
4: Zapytaj księdza.

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł.

0: chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.
1: Jezus na zakończenie przypowieści używa jednego słowa – wytrwałość. To nie jest spokojne czekanie na lepsze czasy. To trwanie wtedy, gdy jest trudno i gdy wszystko podpowiada, żeby uciec. Gdy wiara nie przynosi ulgi, modlitwa wydaje się sucha, a sens jakby się gubił. Troski, zabieganie i zmęczenie nie są same w sobie czymś złym. Potrafią jednak zagłuszyć to, co najdelikatniejsze i najważniejsze. Owoc nie dojrzewa od razu. Potrzebuje czasu, także wtedy, gdy jeszcze nic nie widać. Pomyśl, w czym ostatnio zabrakło mi wytrwałości, bo nie widziałem jeszcze owoców. Czy jestem gotów podjąć ten wysiłek na nowo?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: Reklama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Na podobnej zasadzie jak budynek objawia architekta, a obraz artystę.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: To krotka.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Kasia.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Neapol, miasto we Włoszech u podnóży Wezuwiusza. Duże, piękne i niebezpieczne. To tam powstała przecież niesławna Camorra, która od roku 1820 obficie przelewa krew swoich wrogów na neapolitańskich ulicach. To tam również swoje miejsce spoczynku znalazła inna krew, która pulsuje, nie mogąc doczekać się niesprawiedliwości, tylko zmartwychwstania. A przynajmniej tak wyraził się boloński kardynał Lambert.

0: i diakon Sozjusz został zadenuncjowany jako chrześcijanin i uwięziony, udał się do lochu, w którym go przetrzymywano, by podtrzymać go na duchu. Mógł, a nawet powinien uciekać, skoro w czasie prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana złapano jego bliskiego współpracownika. Tymczasem on z zimną krwią wszedł w paszczę lwa i to dosłownie, bo zginął na arenie amfiteatru 19 września 305 roku. Tak, odwaga biskupa Januarego i jego poczucie braterstwa wielu może imponować, ale nie to uczyniło go świętym. Sprawiła to krew, którą przelał dla Chrystusa. Jego własna, a nie jego wrogów. O czym część mieszkańców Neapolu zdaje się zapominać.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Gładkie gotowanie. Zapraszam Maciej Gładysz.
4: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne gładkie gotowanie. Pyry, perki, kartofle, grule, a może bulwy. Różne nazwy, a to samo warzywo, czyli stary, poczciwy ziemniak. Czy można wyobrazić sobie dziś tradycyjny polski obiad właśnie bez ziemniaków? Do Europy dotarły one z Peru, stąd w niektórych rejonach mówi się na nie perki. I na dobre, zagościły na starym kontynencie, także w Polsce. Przyjęło się, że za królestwo podziemnej pomarańczy uważana jest Wielkopolska, zwana też często żartobliwie Perlandią, a najbardziej znanym daniem z tego regionu jest oczywiście pyra z gzikiem. Niestety, dziś spacerując ulicami Poznania, próżno szukać budek z tym przysmakiem. Częściej natkniemy się na kebab, burgery czy pizzę niż na lokalny przysmak z ziemniakiem w roli głównej. Podobnie jest z plędzami, czyli plackami ziemniaczanymi, które w Wielkopolsce serwuje się najczęściej na słodko z cukrem. Z innych dań warto też wspomnieć szagówki, czyli w innych regionach kopytka, bambrzoka czy zupę o wdzięcznej nazwie ślepe ryby, która jednak z rybami nie ma absolutnie nic wspólnego. Ale ziemniaki bardzo mocno zadomowiły się także w kuchni podlaskiej. To właśnie tam można skosztować jedynej w swoim rodzaju babki lub kiszki ziemniaczanej. Dużą sławą cieszą się też kołdony czy kartacze. Różnych wariacji na temat ziemniaka nie brakuje też w innych regionach Polski. To chociażby kluski śląskie, ziemniaczane pyzy z mięsem, pierogi ruskie, podhalańskie moskole, kaszubskie grucholce czy też ziemniaczany sernik. Jak widać, sposobów na ziemniaka jest całe mnóstwo i nie muszą to być zwykłe kartofle gotowane w wodzie czy też deptane pyry, czyli najzwyklejsze ziemniaczane pire. Warto jednak pamiętać, że ziemniak ziemniakowi nierówny. Te bardziej mączyte, bogate w skrobie, nadają się na kopytka, placki, frytki i pire. Natomiast te mniej mączyte, smaczniejsze będą w sałatce lub gotowane, podawane w całości jako dodatek do obiadu. A dziś propozycja przygotowania babki ziemniaczanej z boczkiem. Jak ją przygotować? O tym już za chwilę.

0: Gładkie gotowanie.
1: Dziś bohaterką gładkiego gotowania jest popularna wielkopolska pyra. Moją propozycją na podanie ziemniaka jest babka ziemniaczana z boczkiem. Do jej przygotowania będziemy potrzebować 1,5 kg ziemniaków, 2 jajka, 2 duże cebule, 2 ząbki czosnku, opcjonalnie, jeśli ktoś za czosnkiem nie przepada, nie musi go dodawać, 300 g wędzonego boczku, pół szklanki mąki pszennej, pieprz, sól i majeranek. Do smaku. Ziemniaki i jedną cebulę ucieramy jak na placki ziemniaczane i odsączamy z nadmiaru wody. Boczek i drugą cebulę kroimy w kostkę i smażymy na patelni. Na koniec opcjonalnie możemy dodać także drobno posiekany czosnek. Masę ziemniaczaną mieszamy z podsmażonym i przestudzonym boczkiem i cebulą, dodajemy jajka i mąkę, doprawiamy całość do smaku solą, świeżo zmielonym pieprzem i majerankiem. Można dodać także inne przyprawy, na przykład czerwoną paprykę czy gałkę muszkatołową. Całość dokładnie mieszamy. Gotową masę przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia lub wysmarowanej tłuszczem i posypanej tartą bułką. Pieczemy około 1,5 godziny w 170 stopniach. Możemy podawać w towarzystwie sosu, na przykład grzybowego, gulaszu lub gęstej śmietany. Zwykły ziemniak przygotowany jednak w zupełnie inny sposób może okazać się hitem i prawdziwym przysmakiem domowych obiadów. I serdecznie namawiam i zachęcam, aby trochę z ziemniakami poeksperymentować, bo to naprawdę fantastyczne warzywo. A w dzisiejszym gładkim gotowaniu to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz, do usłyszenia.
0: Gładkie gotowanie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Sakramontana.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sakramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sakramontana.
0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Świat przyrody nie jest zasłoną, a raczej oknem, które objawia Boga na podobnej zasadzie, jak budynek objawia architekta, a obraz artystę.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Zwykle zastanawiamy się, którą glebą jest nasze serce. Czy tą kamienistą, na której nic nie wzejdzie, czy tą porośniętą cierniami, które zagłuszają Słowo Boga, czy może jednak żyzną, choćby tylko trochę. Tymczasem trzeba umieć dostrzec w swoim życiu, swoim sercu, każdą opisaną przez Jezusa sytuację, zależnie od tematu i kontekstu. W jednych bowiem sprawach potrafimy doskonale współpracować ze Słowem Bożym, w innych jednak widzimy, jak trudno Słowu Bożemu przebić się do naszego serca. W jakich obszarach widzę najlepsze owoce działania Słowa Bożego, a w jakich czuję, że moje serce pozostaje na nie zamknięte?

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
8: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
7: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł, wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.

0: pierwsze i najważniejsze. Owoc nie dojrzewa od razu. Potrzebuje czasu, także wtedy, gdy jeszcze nic nie widać. Pomyśl, w czym ostatnio zabrakło mi wytrwałości, bo nie widziałem jeszcze owoców. Czy jestem gotów podjąć ten wysiłek na nowo?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: ścian. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie. Nie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Aby wszyscy stanowili jedno. W tej modlitwie Jezusa zapisanej w Ewangelii Świętego Jana, Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolari, odkryła szczególną drogę duchową dla siebie samej i dla rodzącej się wokół niej wspólnoty. W świetle tych słów odczytała na nowo całą Ewangelię, którą chciała wprowadzać w życie zdanie po zdaniu. Ta praktyka rozpowszechniła się na cały świat. My także chcemy włączyć się w tę boską przygodę miłości, przywołując słowo życia. Krótkie zdanie z Pisma Świętego, wybrane na dany miesiąc i opatrzone komentarzem, a następnie rozsyłane do wszystkich wspólnot ruchu, aby zachęcać się nawzajem do przełożenia go na codzienne życie. Słowo życia na wrzesień brzmi: miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Jest to fragment z listu świętego Pawła do Rzymian, rozdział 13.
2: Czy możemy nakazać komuś miłość? Jeśli pojmujemy miłość jako uczucie, jest to oczywiście niemożliwe. Ale jeśli widzimy ją jako dar od Boga, sytuacja się zmienia. Święty Paweł w liście do Rzymian, z którego pochodzi słowo życia, wskazuje na zależność między prawem a miłością, poświadczając, że miłość jest wypełnieniem prawa. Nieco wcześniej ujawnił źródło tej miłości. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Również pierwszy list świętego Jana mówi: w tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
1: Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
2: Nikt z nas nie może dać tego, czego nie ma. Święty Augustyn dobrze to rozumiał, gdy zwracając się bezpośrednio do Boga powiedział: daj, co nakazujesz, i nakaż, czego chcesz. Otrzymaliśmy nieoceniony dar miłości Bożej i jesteśmy powołani, by jej nie zatrzymywać dla siebie, lecz sprawiać, aby się rozprzestrzeniała. My, którzy otrzymaliśmy Bożą miłość, możemy stać się jej podmiotami. Jako miłowani zostaliśmy powołani, by stać się miłującymi i w ten sposób uczestniczyć w życiu samego Ojca, Syna i Ducha Świętego, kochającego, umiłowanego i miłości. Jak zapewnia nas święty Paweł, nie mamy wobec nikogo żadnego długu, poza wzajemną miłością, ponieważ kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo.
1: Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
2: Prawdziwa miłość bliźniego, stwierdza Chiara Lubik, nie wyrządza zła. Sprawia zatem, że żyjemy wszystkimi przykazaniami Bożymi bez wyjątku, ponieważ ich nadrzędnym celem wobec nas samych oraz wobec naszych braci i sióstr jest pomoc w unikaniu wszelkich form zła, któremu moglibyśmy ulec. Tak rozumiane przykazanie prawa bardziej niż obowiązkiem stają się darem miłości Bożej. Nie ograniczają naszej miłości, lecz w pełni ją wyzwalają.
1: Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
2: Pierwszym krokiem, aby osiągnąć doskonałe wypełnienie miłości bliźniego, jest nie wyrządzać mu krzywdy. Ale potem trzeba stać się twórczymi w miłości. Nie wystarczy nie krzywdzić bliźniego, przypomniał nam papież Franciszek. trzeba wybierać czynienie dobra, korzystając z okazji, by dawać dobre świadectwo, że jesteśmy uczniami Jezusa. Jak zatem żyć tym słowem życia? Na nowo postawmy miłość w centrum naszego życia. Kochajmy innych konkretnie, tak jak Jezus by ich ukochał. On jest pełnią miłości całkowicie oddanej Bogu i ludzkości. Od Niego możemy nauczyć się najwyższej miary miłości.
1: Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
2: Doris, młoda Szkotka, opowiada: podczas naszych regularnych wizyt w schronisku dla bezdomnych wchodzę w świat bardzo odmienny od mojego. Wiem, że liczy się nie tyle to, co czuję, ile miłość. Kiedyś pewien mężczyzna zwierzył mi się z ogromnym smutkiem na twarzy, że czuje się gotowy zakończyć to wszystko, a nawet chce umrzeć. Wysłuchałam go, a potem podzieliliśmy się kanapką i kawą. Zrozumiałam, że słuchanie i bycie obecnym to już jest sposób okazywania miłości. Kiedy miałam wyjść, mocno mnie przytulił i uśmiechnął się, mówiąc, że to, co robimy, jest bardzo ważne.

0: że ją kochasz.
1: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolari.
0: To słowo życia, które przypomina miłość i zachęca do miłości, jest taką podstawą, myślę, życia chrześcijańskiego. Ja też staram się właśnie kierować tym, żeby to miłość wyznaczała to, co robię, jak się odnoszę do innych. I oczywiście często zadaję sobie pytanie, za tą miłością co się kryje, jak mogę okazać, jak mogę wyrazić, przede wszystkim jak mogę przełożyć tę deklarację miłości czy pragnienie miłości na konkretne działanie. I podoba mi się, że w tym komentarzu przywołuje się kreatywność, bo myślę, że miłość jest właśnie kreatywna. To znaczy, jeżeli jest siłą, która napędza nasze działanie, czy jest zakorzenieniem w Bogu, żeby tę relację przenosić na innych, to rzeczywiście może podpowiadać, w jaki sposób to dobro okazać innym, a tym pierwszym etapem czasem jest nie wyrządzić zła, czy powstrzymać się przed czymś, co mogłoby być krzywdą, bólem, cierpieniem, ale nie zatrzymać się na tym, tylko właśnie przejść na ten aspekt pozytywny, czyli co dobrego, co pięknego, co wartościowego mogę podarować. To może być czas, to może być wysłuchanie, ale czasem słowo konkretne, wypowiedziane. Każdy dzień przynosi wiele takich sytuacji, co mnie pociesza i daje mi nadzieję, to że kiedy się zatrzymam i przypomnę sobie, że jestem tu, żeby kochać tę drugą osobę, te inne osoby, które spotykam, to ta intencja podpowiada mi często i miłość, ta prawdziwa miłość nie zawiedzie, ona zawsze dobrze podpowie.
2: Dzięki.
0: Dziękuję. A ty jak to widzisz?
2: No ja tak właśnie też się zastanawiałam, co ja mówię komuś, gdy mówię kocham cię, albo co mam na myśli, co jest we mnie. I tak sobie uzmysłowiłam, że na przykład w słowie miłość zawiera się dla mnie szacunek. Czasami jest tak, że na taką emocję mnie nie stać, ale stać mnie na szacunek wobec tej drugiej osoby, bo jest jasno powiedziane, kochać bliźniego swego jak siebie samego, to wtedy mam na myśli, szanuję cię. Szanuję tą drugą osobę. No, inne jakby takie dla mnie składowe słowa miłość, słowa stwierdzenia kocham cię, jest na przykład serdeczność, życzliwość, lubienie kogoś. Na pewno, tak jak ty troszeczkę o tym mówiłaś, gotowość do pomocy. Kiedy myślę też o moim mężu, co mu mówię, kiedy mu to deklaruję, kiedy mu wyrażam moją miłość. Ostatnio uzmysłowiłam sobie, że mówię mu wtedy, chcę ciebie lepiej poznać, chcę być z tobą bliżej, ciekawisz mnie, chcę robić dla ciebie coś dobrego, co dla ciebie będzie ważne i co sprawi ci radość. Więc ja przez cały czas zastanawiam się, co mieści się w słowie kocham cię i w słowie miłość, i ciągle jakieś nowe myśli do mnie dochodzą. Dziękuję ci za to, co ty powiedziałaś, bo uzmysłowiłaś mi też bardzo ważne rzeczy, żeby być właśnie kreatywnym i żeby być właśnie każdego dnia gotowym, to wtedy życie prowadzi.
0: Naprawdę. Myślę, że całe nasze życie jest taką szkołą miłości, jeżeli pozwolimy się prowadzić i jeżeli jest w nas to pragnienie, prawda? Dla mnie to jest też doświadczenie właśnie podążania duchowością ruchu Focolari, duchowością Chiary. To jest ciągłe uczenie się i odkrywanie tych konkretnych, bardzo konkretnych sposobów, w jaki mogę wyrazić miłość, wzrastać w miłości.

0: odkrywając podpowiedź w poszczególnych słowach Ewangelii przede wszystkim.
1: Dodam jeszcze, że właśnie ruch Focolari pokazał mi, jak mam wypełniać dzień. To znaczy, że mam kochać. To znaczy, że mój dzień nie może być pusty, nie może być przeżyty gdzieś po wierzchu, ale że moim zadaniem od rana jest kochać, szukać osoby, którą mogę obdarzyć tą miłością, no i być taką czujną i otwartą na to, co niesie życie.
0: I taką szkołą, takim odkrywaniem miłości będą też rekolekcje, jakie przygotowujemy pod koniec tego miesiąca, września, w ostatni weekend. Jest jeszcze kilka dni, w których przyjmujemy zapisy, więc gdyby ktoś chciał poznać trochę bliżej, posłuchać, porozmawiać z innymi osobami, które w ten sposób właśnie starają się realizować swoje chrześcijaństwo, to na stronie Ruchu Focolari w Polsce jest informacja, jest link do zapisów. Będziemy odkrywać w ten ostatni weekend września, czym jest jedność, jak można na nią spojrzeć z perspektywy dzisiejszych czasów. Także zapraszam.
1: A gdzie będą te rekolekcje?
0: W Obrze, koło Wolsztyna, w ośrodku Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej.
1: Słyszałam, że tam jest pięknie.
0: Jest pięknie.

Była to święta podróż z ruchem Focolarii. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać

dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego, chciałem mieć więcej wiary.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
1: Kolejny Dom Dziecka Poznańskiej Caritas, Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Kolejna odsłona Verba Sacra w Katedrze Poznańskiej, 25 lat parafii Najświętszej Marii Panny La Salette w Poznaniu i 21. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana na Świętej Górze w Gostyniu. Jak zawsze wiele się dzieje w parafiach u proboszczów Archidiecezji Poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Kobylnikach pod Poznaniem otworzyła kolejny dom rodzinny. To trzecia placówka Caritas po tych w Złotnikach i Lesznie i jest ona odpowiedzią na brak rodzin zastępczych, mówi ksiądz Karol Maciejak, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
2: Widzimy, że w naszym regionie brakuje rodzin zastępczych, a mimo decyzji sądu o konieczności zabezpieczenia dziecka nie ma gdzie ich umieścić. Nasza misja jako Caritas wynika z Ewangelii. Jezus mówi, wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mieście uczynili. W tym przypadku sens tych słów jest bardzo dosłowny. Dzieci zabrane z własnych domów cierpią z powodu odrzucenia, zaniedbania, wykorzystania, przemocy. Są tymi najmniejszymi, są bezbronne. Te dzieci wymagają kompleksowej opieki, troskliwych, odpowiedzialnych opiekunów. Mają prawo do bycia dziećmi, do bezpiecznego domu i właśnie to chcemy im zapewnić. Dobre dzieciństwo i bezpieczny dom. Nie oceniamy ich rodziców. Przeciwnie, chcemy ich wspierać, pomagać, budować dobre więzi. Wiemy, że dla całej rodziny odebranie dziecka czy dzieci to jest duże cierpienie, które pozostawia konsekwencje często na całe ich późniejsze życie. Często też sami rodzice nie znają innej rzeczywistości, bo sami doświadczyli nadużyć, nałogów, wychowywali się w brutalnym otoczeniu.
1: W Kobylnikach znalazło dom 8 dzieci, wszystkie po traumatycznych przejściach.
2: Historie dzieci trafiających do naszych placówek są bardzo trudne. Te dzieci w wieku 3, 4, 5 lat widziały często więcej niż jeden dorosły. Startują w życie z deficytami, które nam trudno nawet sobie wyobrazić. Są to ograniczenia rozwojowe, nieustanny lęk, napięcie, brak zaufania do dorosłych, choroby, niezdolność do komunikacji innej niż przemoc. Dlatego dbamy o ich zdrowie fizyczne, psychiczne, staramy się zaspokajać indywidualne ich potrzeby, organizujemy wycieczki, wyjazdy, rozwijamy ich talenty. Dlaczego brakuje rodzin zastępczych? Ponieważ praca z dziećmi w pieczy zastępczej jest niezwykle trudna. Dlatego wzmacniamy kadrę wychowawców przez superwizję, rozmowy i zapewnienie wystarczającej ilości opiekunów na zmianie, ponieważ tylko silny zespół mądrych dorosłych jest w stanie zapewnić dzieciom stabilne warunki do rozwoju, pozwoli zbudować z nimi dobre więzi, stworzyć dla nich po prostu dom.
1: W trzech domach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej na prośbę i dzięki finansowaniu miasta Leszna, powiatu poznańskiego i miasta Poznań jest objętych opieką 30 wychowanków. Dzieci można wspierać cały czas poprzez zbiórkę na stronie Caritas Poznań.
0: U proboszcza w parafii.
1: Parafia wspólnotą misyjną to hasło 18. Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, które 19 września odbędzie się w Poznaniu, mówi prezes Akcji Katolickiej w Poznaniu Zygmunt Pirogowicz, jeden z organizatorów forum.
3: Rozpoczniemy od refleksji socjologicznej nad stanem parafii w Polsce, którą przedstawi nam dyrektor Instytutu Statystycznego Kościoła Katolickiego, pan Marcin Jewdokimow. Kolejnym prelegentem będzie ksiądz profesor Tomasz Wilepski, który będzie mówił, jak powinna wyglądać odnowa parafii, zarówno w tym duchu synodalnym, jak i misyjnym. Wykłady zakończą się wykładem pani Wiolety Szymczak, profesora KUL, która będzie mówiła o parafii jako wspólnocie wspólnot. Parafia ma teraz zmienić swoje podejście. Wiemy, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła, jest ich coraz mniej. Ta tradycyjna praca w parafii musi zostać przedefiniowana tak, by dotrzeć do jak najszerszej grupy wiernych, którzy są członkami tej parafii.
1: Gościem specjalnym tegorocznego forum będzie kardynał Grzegorz Ryś.
3: W tym roku przewodniczyć koncelebrze będzie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, który również wygłosi do nas homilię. Po słowie wstępnym arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego kardynał Grzegorz Ryś wygłosi wykład wprowadzający parafia w ujęciu synodalnym. Kardynał Ryś jest uczestnikiem synodu, więc w tym ujęciu synodalnym przedstawi nam, jak widzi, parafię.
1: Do udziału w obradach są zaproszeni księża, osoby konsekrowane i osoby świeckie, a szczególnie przedstawiciele rad duszpasterskich, katechetów i katechistów.
0: U proboszcza w parafii.
1: Parafia Najświętszej Marii Panny z La Salette w Poznaniu w najbliższy weekend będzie świętować 25-lecie istnienia. Czy to dużo, czy mało? Odpowiada ksiądz Grzegorz Chrapia, proboszcz parafii.
4: Każdy jubileusz jest takim podsumowaniem tego, co się działo. To jest też pamięć o tych, którzy coś tworzyli wspólnie, którzy budowali na przykład kościół, budowali parafię jako duszpasterską, jakąś grupę ludzi, którzy wspólnie działają, myślą. I jest to z jednej strony pamięć o tych ludziach, z drugiej strony też takie zatrzymanie się, podjęcie refleksji nad tym, co było, co się udało, co się nie udało, co można by było jeszcze zrobić, a nie wyszło w tamtym czasie. Ale przede wszystkim zawsze jubileusz jest czasem spotkania się ludzi, którzy jednoczą się w jakimś wspólnym celu, coś ich łączy, a tu w tym przypadku jest to parafia.
1: Uroczystości rozpoczną się w sobotę.
4: O godzinie 18:00 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Grzegorza Balcerka, ale będzie także obecny ksiądz prowincjał misjonarzy świętej rodziny prowincji polskiej Edmund Wichalski z całym zarządem, który obejmuje honorowy patronat nad tymi uroczystościami. Będą księża proboszczowie, którzy pracowali tutaj, m.in. ksiądz Bogusław Kudla, misjonarz świętej rodziny, który budował ten kościół od podstaw z parafianami. A niedziela, no to będziemy mieć z jednej strony dziękczynienie, czyli zarząd prowincjalny o godzinie 8 rano w niedzielę odprawi mszę świętą. O godzinie 12 będzie msza święta pod przewodnictwem księdza Bogusława Kudli. No a o godzinie 13 rozpocznie się wielki festyn rodzinny, na który już dzisiaj pragnę wszystkich zaprosić. Grill, grochówka strażacka, ciasto z domowego pieca, ale także będzie teatr mozaika, będzie wiele gier, zabaw, będzie sztafeta rodzinna, koncert Zielony Poznań w wykonaniu klubu Szyderców Bis. O godzinie 17:00 również piękny koncert Benedykt i Nowak. Będzie się naprawdę działo.
1: Świętowanie zakończy koncert muzyki klasycznej w kościele.
0: U proboszcza w parafii.
1: W niedzielę 20 września o godzinie 17:00 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona Verba Sacra. Czym jest Verba Sacra, mówi Przemysław Basiński, reżyser i pomysłodawca.
5: Idea jest prosta. Słuchamy, czytamy przez wybitnych aktorów tekstu Pisma Świętego i świętych Kościoła Katolickiego. Są to czytania połączone z oprawą muzyczną, rodzaj koncertu muzyki i słowa, nie mających takiego jakby odpowiednika gdzie indziej. I również prosimy znawców tematu, znawców tekstu o krótkie wprowadzenie, także każda prezentacja jest poprzedzona komentarzem teologicznym, biblijnym albo historycznym.
1: Monastyczne wspólnoty jerozolimskie z Warszawy odprawią modlitwy nad miastem.
5: W niedzielę najbliższą w katedrze poznańskiej spotkanie ze wspólnotami jerozolimskimi, które odprawią nieszpory. Piękne nabożeństwo, światła i radości, psalmów. No coś wyjątkowego. Można po prostu odnowić się duchowo.
1: Modlitwy nad miastem to zbiór modlitw dedykowanych współczesnemu miastu jako miejscu nowej ewangelizacji, która czerpie inspirację z patronki wszystkich miast, świętego Jeruzalem, miasta umiłowanego przez Boga. W poznańskiej katedrze będą one miały formę medytacji ze światłem świec i śpiewem psalmów.
0: U proboszcza w parafii.
1: Dzieła Bacha, Händla, Scarlattiego, a także Zajdlera i Sztamica. Wszystko to w przepięknych wnętrzach Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu. 26 września rozpoczyna się 21. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana 2026. Mówi dyrektor festiwalu Wojciech Czemplik.
6: Polecam wszystkie 4 koncerty. Mam wrażenie, że każdy z nich będzie bardzo ciekawy. Zacznę od początku, od pierwszego koncertu, który nazwaliśmy Nieznane Skarby Świętej Góry. I to będą 2 dzieła wykonane koncertowo, jak również nagrane na płytę. Litania Józefa Zajdlera oraz Symfonia Karla Sztamica. To są panowie, którzy tworzyli pod koniec XVIII i na początku XIX wieku równolegle, jeden w Niemczech, jeden w Gostyniu. Niemniej jednak zbiory gostyńskie i Karla Sztamica, i Józefa Zajdlera mają w swojej bibliotece.
1: Podczas drugiego koncertu 27 września Polska Opera Królewska wykona dzieła Georga Friedricha Händla. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
0: U proboszcza w parafii. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

tato z Radiem Emaus. Radio Emaus na dobre popołudnie.

Dzień dobry, kłania się audycja ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Witam wszystkich tych, którzy słuchają tego programu w sobotę, tuż po godzinie 17 premierowo, a także pozdrawiam tych, którzy słuchają tego programu we wtorek, powtórkowo tuż po godzinie 22. Ostatnio grałem jeden zespół w programie i był to zespół The Cure i pomyślałem sobie, że może dobrze by było pójść tropem grania jednego zespołu, no bo w sumie ostatnimi czasy raczej wybierałem się za granicę, jeżeli chodzi o muzyczne poszukiwania, a może dobrze by było czasami skupić się tylko na jednej grupie. I dzisiaj będzie zespół Pixies. Nawet jeżeli nie znacie zespołu Pixies, no to pamiętajcie o tym, wiedzcie o tym, że ta grupa miała bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi o brzmienia takich zespołów jak na przykład Nirvana, Radiohead czy chociażby Smashing Pumpkins. No i dzisiaj posłuchamy sobie po dwa utwory z każdej z płyt tego zespołu. Tutaj mam na myśli pierwszy okres tego zespołu, no bo sam zespół powstał w roku 1986 i działali do roku 1993. Od 2004 roku wrócili na scenę i również wrócili do wydawania płyt, ale my się skupiamy na tym pierwszym okresie, tym okresie, z którego ta grupa jest najbardziej znana. Pominąłem debiutancką epkę, taki mini album Come On Pilgrim i od razu przeszliśmy do pierwszego krążka Surfer Rosa, rok 1988 i chyba najbardziej znany utwór zespołu Pixies, czyli Where Is My Mind. Co ciekawe, jako singiel ten utwór pojawił się parę lat dopiero po wydaniu samego krążka, a dopiero później, wiele lat po wydaniu tego albumu, ta piosenka stała się hitem zespołu Pixies. Sam krążek był produkowany przez legendarnego producenta Steve'a Albiniego, no i słychać tę szorstką produkcję, słychać, że jest to bardzo mocno produkcja, użyję takiego angielskiego określenia, in your face, ale z drugiej strony nie czuć, że jest to rok 1980, tylko to jakby ta płyta brzmiała ponadczasowo, można by powiedzieć. Where Is My Mind to za nami. No i gramy drugi utwór z krążka Surfer Rose, a tym razem będzie Gigantic i od razu przejdziemy do kolejnego albumu i do kolejnego utworu. Na razie nie zdradzam, jaki utwór będzie jako drugi, no ale najpierw posłuchamy utworu Gigantic, album Surfer Rose, rok 1988, zespół Pixies. No i audycja ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty. Dzisiaj słuchamy zespołu Pixies. Za nami dwa utwory. Pierwszy zapowiedziałem. To była kompozycja Gigantic, rok 1988, album Surfer Rosa, debiutancki krążek tego legendarnego amerykańskiego zespołu. No i tym sposobem przeszliśmy już do drugiego krążka grupy Pixies. Teraz gramy krążek Doolittle, rok 1989. Mocno zastanawiałem się, co zaprezentować z dwóch utworów na płytę. Jeżeli chodzi o dzisiejsze muzyczne zestawienie, wybór padł na prawie że najdłuższy na płycie Here Comes Your Man. Sama kompozycja trwa prawie 3,5 minuty. Ważna informacja jest taka, że zespół Pixies bardzo często swoje utwory, może inaczej, często utwory zespołu Pixies no nie były przesadnie długie, raczej były to konkretne kompozycje trwające do 3 minut, do nawet i 2 minut, ale to również wyróżniało tę grupę, że nie bawili się oni w jakieś nie wiadomo jakie konstrukcje utworów, nie wiadomo w jak długie solówki, tylko faktycznie były to piosenki, po prostu, bez zbędnego udziwniania, ale to naprawdę były piękne utwory i są piękne utwory, no bo oczywiście możemy ich słuchać. Album Doolittle był produkowany przez Gila Nortona i ten producent już był z zespołem do końca ich pierwszego okresu, jeżeli chodzi o produkowanie ich krążków. Wszystko oczywiście usłyszymy jeszcze do końca dzisiejszego programu ze starej płyty. No ale czas na drugi utwór z krążka Doolittle

i stwierdziłem, że nie będzie tutaj grania bardziej znanych utworów, bo na przykład mógłbym zagrać utwór The Baser albo chociażby Monkey Gun to Heaven, ale zagram wam utwór, który jest po prostu przepiękny, zwłaszcza autor tego utworu, jeżeli kiedyś robiłbym zestawienie najlepszych autr, jak zwał tak zwał, najlepszych autr ever, można by powiedzieć, no to myślę, że ta piosenka byłaby, myślę, że w ścisłej czołówce. Number 13 Baby Pixies, album Doolittle, rok 1989, a wysłuchacie audycji ze starej płyty, w której gramy przez cały program zespół Pixies.

Cały czas słuchacie audycji ze starej płyty. Dzisiaj gramy tylko zespół Pixies i to z jego pierwszego okresu. Za nami kolejny fragment z drugiego krążka Doolittle, rok 1989. Number 13 Baby to jest kompozycja, której posłuchaliśmy jako pierwszej z dwupaka, który właśnie wybrzmiał na naszej antenie. Utwór najdłuższy na płycie, trwający prawie że 4 minuty. No i szybciuteńko przeszliśmy już do lat 90. Rok 1993, trzeci krążek zespołu Pixies, Bossa Nova. Tam akurat Bossa Nowy no nie usłyszymy, akurat raczej zespół Pixies nie grał, powiedzmy sobie, po brazylijsku, ale tutaj na tym krążku zaczął grać troszeczkę inaczej, troszeczkę bardziej zaczął się inspirować chociażby surf rockiem. No i można by powiedzieć, że jakimś tam odzwierciedleniem tego nowego brzmienia był utwór Veluria, który pojawił się przed chwilą, to był rok 1990. No i czas na drugi krążek z tego, czas na drugi utwór oczywiście z tego krążka. Utwór singlowy, utwór, który od razu kojarzy mi się chociażby z dokonaniami zespołu Talking Heads. Dig for Fire, ta piosenka w tym momencie pojawia się na naszej antenie. Słuchamy zespołu Pixies przez cały program dzisiaj. To jest rok 1990 i fragment krążka Bossa Nova.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami kolejny utwór od zespołu Pixies, a wręcz nawet i dwa utwory. Prosto z krążka Bossa Nova, to jest rok 1990. Za nami kompozycja Dig for Fire, utwór singlowy z tego krążka. No i od razu przeszliśmy do roku 1991, czwartego krążka zespołu Pixies. Trompe Le Monde, taką nazwę nosi ten krążek. Za nami utwór Yuma. Sama kompozycja co prawda nie była singlem promującym to wydawnictwo, ale sam utwór pojawia się na kompilacjach z najlepszymi utworami zespołu Pixies. Nie dziwota, dlatego że jest to kapitalna kompozycja. Ja w niej troszeczkę słyszę Smells Like Teen Spirit, ale ja myślę, że to jest troszeczkę niemożliwe, żeby Kurt Cobain zainspirował się tym utworem. Akurat Teen Spirit jest inspirowany utworem Boston, Morden na Filen. No ale sama kompozycja, no równie dobrze Nirvana mogłaby stworzyć taką właśnie kompozycję. No i tym sposobem powolutku kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji ze starej płyty. Dzisiaj grałem dla was tylko utwory zespołu Pixies. I do dodatku kompozycje z pierwszego okresu ich działalności, bo tak jak powiedziałem, sama grupa powstała w roku 86 i działała do roku 93. W 2004 się reaktywowała, gra do dziś, nadal wydaje krążki, no ale jednak te cztery albumy długogrające sprawiły, że o Pixies mówi się teraz i to mówi się samymi dużymi literami, samymi, można by powiedzieć, że nawet i dużymi zdaniami. Ostatni utwór na dzisiaj to będzie kompozycja singlowa, będzie Alec Eiffel. Cały czas jesteśmy w roku 1991. Album Trompe Le Monde. Ostatni album przed rozpadem zespołu Pixies na nieco ponad 10 lat. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkow, jak się odmeldowuje w audycji ze starej płyty. Słyszymy się już najbliższą sobotę o godzinie 17.10, a także powtórkowo we wtorek tuż po godzinie 22. Bardzo wam dziękuję. Pixies na koniec, utwór Alec Eiffel. Trzymajcie się, na razie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnej audycji Radia Emaus i Fundacji Mater Maria Wyrwani z niewoli. Dzisiejszą wrześniową audycję poświęcimy kolejnej dziewczynie, kolejnej rodzinie, która niestety uwikłała się w uzależnienie w bardzo poważny sposób. I jak kiedyś wspominałem, nie zawsze te historie kończą się wielkim happy endem. Dzisiaj przykład takiej historii, która dalszy ma swój bieg, ale o szczegółach porozmawiam z Izą. Dzień dobry, Izo.
2: Dzień dobry.
1: Z tego, co wiemy, ty byś tak mogła naprawdę w króciutkich słowach, bo wiadomo, że będziemy mówić głównie o Andzi, ale jesteś osobą, która też ma już za sobą potężny bagaż doświadczeń najróżniejszych, tych ciężkich, tych lżejszych. Życie cię bardzo doświadczyło, w różny sposób się do tego sama przyczyniłaś i nie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że masz naprawdę potężny bagaż doświadczeń oraz wspaniałą córeczkę. Jeszcze niedawno byłyście same na świecie, można powiedzieć, ale zapragnęłaś, czy zapragnęłyście mieć więcej dzieci w domu. Czy możesz coś tak pokrótce o tym powiedzieć?
2: Zgadza się. Historia nie jest krótka i nie jest prosta. Natomiast ostatecznie w pewnym życia, kilka lat temu, zostałyśmy same, tak. Moja córka, która kończyła wówczas 8-9 lat, bo to tak się zaczęło. No i ja gdzieś, mama szalejąca na etacie, biegająca po budowach, której nie było ciągle w domu. Rządzenie losu, można tak powiedzieć. I to, że dziecko szło do Komunii Świętej i poznałam przez te przygotowania wspaniałego franciszkanina, który opiekował się młodzieżą. I to wszystko spowodowało, że poznałam rodziny zastępcze. To spowodowało, że sama zapragnęłam gdzieś przygotować się do takiej roli. No i na dzień dzisiejszy nie jesteśmy same. Mamy 10 osób w domu. Dom był duży, działka duża, potencjał jest, miejsce jest. No i serce jest do dzieciaków, serce jest do ludzi, których spotykamy na swojej drodze i my otrzymujemy to serce i możemy je potem przekazywać dalej. Także tak to się zaczęło i trwa na to.
1: No właśnie dlatego, że tak jak mówisz, jest was teraz 10 w domu. Nieraz w tym domu bywałem i wiem, że to jest dom ciągle żywy, ciągle wesoły, przepełniony miłością. To dlatego uważam, że kiedyś poświęcimy właśnie jeden z odcinków audycji tej rodzinie waszej. Ale chcielibyśmy się skupić właśnie na Andzi. Andzia trafiła do ciebie stosunkowo niedawno, można powiedzieć, ale też z potężnym bagażem, bo myślę, że gdybyś mogła tak troszeczkę naświetlić właśnie, nie ze szczegółami, ale na tyle, ile można, jest to jakieś tam dostępne. Kiedy ona do ciebie trafiła właśnie, żeby uświadomić ludziom, jak już była mocno emocjonalnie i nie tylko właśnie dziewczyna zniszczona już życiem w tak młodym wieku.
2: Andzia trafiła, ja dostałam taką informację, że jest nastolatka potrzebująca pomocy, ponieważ została odrzucona od rodziny. Miało być dużo rodzeństwa w tym domu, natomiast ona jedyna miała być winna wszystkiemu i niby dorośli ją obarczali o wszystko. Stąd system postanowił, gdzieś tam kuratorzy, szkoła postanowili ją ratować z tego środowiska. Po 2 dniach, jak zamieszkała z nami, okazało się, że problem leży zupełnie gdzie indziej, że jest dużo bardziej złożonym i w zasadzie, że otrzymałam w pieczę dziecko, które jest tak głęboko uzależnione, również gdzieś tam po swoich doświadczeniach wcześniejszych z dzieciństwa, przed którymi uciekała, no weszła w uzależnienie mieszane od wielu substancji psychoaktywnych, które no, dawały jej ulgę, tak, ucieczkę przed światem, przed tymi złymi dorosłymi, przed tym, co ją gryzło, tak było łatwiej. I walka trwała później 3 miesiące, tak, żeby została zabezpieczona i żeby była bezpieczna. Stąd podjął decyzję, zamknął ją jako zabezpieczenie najpierw początkowo w szpitalu, gdzie też nikt nie miał pojęcia, że tam nie ma terapii, że tam dzieci nie otrzymują pomocy innej poza lekami. Tam się okazało, że ona nie dawała sobie rady, więc pozbierała lekarstwa od innych, z przepustek jej dzieciaki jakieś narkotyki przywoziły, co wyszło później w badaniach i sama lekarka stwierdziła, że nie są w stanie pomóc w tym momencie, bo nie mają takich środków. No i zaczęło się szukanie ośrodka.
1: Ale poczekaj, jeśli mogę ci wejść słowo, żeby to tak nie pojechać. Mówiłaś, czy 3 miesiące była u ciebie, tak?
2: Tak.
1: I powiedz mi, bo to jest też takie dla mnie ciekawe, czy ona próbowała jakby w ciągu tych 3 miesięcy z wami się nawiązać jakąś relację, czy była ciągle wycofana. Wiesz, czy, no byłem, jestem ciekawy, czy próbowała mimo wszystko jakoś, nie wiem, wyjść do was, powiedzieć, słuchajcie, ja naprawdę mam jakieś tam problemy z przeszłości, ale szukam domu, szukam miłości. Czy nie była w stanie do takich rzeczy dojść?
2: Ona nawiązywała bardzo często do przemocy, jakiej doświadczyła w domu rodzinnym, w sumie w 2 domach. Przemoc fizyczna i seksualna. W jednym domu, w drugim inna. I teraz ona cały czas powtarzała, że czuje się bezpiecznie, że wie, że jej się krzywda nie dzieje. Ale ten pęd za tym, co poznała, ze znajomymi szczególnie, był tak duży i silny, że ona nawet próbując gdzieś przystopować, bo były takie próby, no nie umiała, to po prostu to było tak, że my siadałyśmy, rozmawiałyśmy albo coś razem robiłyśmy i było super, po czym 30 minut mijało i ja już nie mogłam jej znaleźć. W domu, na podwórku, nigdzie. I to były te momenty takiej właśnie, widać było, że chęci współpracy z jej strony, widać było, że cieszy się, że ma środowisko, do którego może wrócić i nikt na nią nie krzyczy. To było w ogóle dla mnie bardzo zaskakujące, że ona mi pomimo gdzieś tego, że to wracało, ciągle się powtarzało, ona za każdym razem mówiła i później też po środku, jak rozmawiałyśmy, że ona ciągle czekała na tą awanturę, na krzyk, że ja jej zrobię po prostu jazdę za to, że uciekła, za to, że jest w takim stanie, a tego nie było. I ona w pewnym momencie mówiła, że jest w stanie rozmawiać bez lęku, bez strachu. Także były też piękne chwile, bo my też święta Bożego Narodzenia razem przygotowywałyśmy. I naprawdę wspaniała dziewczyna w ogóle to jest. Ja mam do niej wielką słabość i cokolwiek mi powie, to mam zawsze łzy w oczach, bo traktuję ją jak moją córkę, zresztą jest moją najstarszą podopieczną w tym momencie. Natomiast głęboko w tym jest bardzo, nadal.
1: Właśnie, bo poruszyłaś dwie kwestie. Wiesz, ta pierwsza z nich, o którą chciałbym cię zapytać, żebyś mi potwierdziła, zaprzeczyła, to jest coś, co zauważam właśnie w tych naszych tutaj wywiadach i nie tylko w rozmowach w ogóle z rodzicami dzieciaków uzależnionych, że bardzo często przebijają się, ja nie chcę tego tak nazywać, ale to tak najprościej, kolokwialnie mówię, takie dwubiegunowości, że odzywa się raz ta prawdziwa dziewczyna, ten prawdziwy chłopak, tak jak mówisz, piękni, dobrzy, z głębokim serduchem, którzy chcą coś zrobić, którzy chcą nawiązać relacje, którzy chcą pięknie żyć i wystarczy właśnie tak jak mówisz, 30 minut, pół godziny, godzina, nagle odzywa się ten głód. Odzywa się nie ta osoba, tylko ten nauk, który z niej wychodzi, który po prostu, tak jak mówisz, czeka, aż odpalisz gwizdek, czeka, aż krzykniesz i wtedy jest powód, żeby zrobić wojnę. I powiedz mi, czy tu w tym przypadku właśnie też to tak wygląda?
2: Tak to wygląda, tylko no właśnie, ja nie robiłam tych afer, nie? Ja nie robiłam tych wojen.
1: Ja rozumiem.
2: A ona mimo wszystko tak bardzo potrzebowała skorzystać i jakby wziąć, że to nikt nie był w stanie jej zatrzymać. Nawet to, ona chodziła mi po 30 kilometrów na pieszo, nie? W jedną stronę sama. Ja nieraz jechałam za nią, próbując ją zatrzymać, czy ściągając policję, nie? Żeby wsiadła. No to było niemożliwe, nie? W ogóle. To było tak silne, to w ogóle jakby inna osoba w tym momencie była naprzeciwko. Była złość, było wszystko, po czym przyjeżdżałyśmy do domu, nieraz jak się udało się tak 2 razy bodajże wrócić z trasy jej, No to jak już przemyślała, gdzieś tam popłakała w poduszkę, no to albo zakombinowała i za chwilę zniknęła, albo przyszła i rozmawiałyśmy o tym, nie? I też okazuje się, że w jej przypadku to dużą rolę odgrywały wspomnienia właśnie.

0: przypadkiem, że to tak kolokwialnie powiem, bo ty nie byłaś, nie jesteś jej rodzoną mamą, prawda? Ona też od samego początku jakby nie znała cię od swojego urodzenia. Jest coś taka przewaga dzieciaków, które, dlatego mówiłem o tym, wiesz, włączeniu, odpaleniu czyje gwizdka. Dzieci normalnie, wiesz, znają tych rodziców i to nieraz wystarczy 3 słowa, że powiedzą i po prostu te emocje w rodzicu puszczają. Zaczyna się właśnie ten dla dzieciaków chciany hałas, te chciane emocje rodzica i one wtedy właśnie na to czekają, żeby wypalić, że to przez ciebie, że to tak, że to tak, bo wiadomo, że tak to działa. Jest czysta manipulacja. Ty miałaś tą przewagę, że nie była w stanie u ciebie tego odpalić, aczkolwiek ciekawa taka obserwacja, że mimo wszystko, nawet jeżeli ty byłaś spokojna jak kamień, to ona i tak po prostu, tak to było silne, że i tak poszła, nie? Mimo, że można by powiedzieć, powinna się opanować.
1: Nie była w stanie się opanować, bo te ilości, o których ona mówiła w ogóle, które gdzieś tam wychodziły jej w badaniach, nawet w szpitalach, to było potężne ilości. Tu mi jeden z lekarzy powiedział, że to nawet nie było 2-letnie. On mówi, że po tym, co dziecko przyjęło, tak, mówi, przypuszczam, że to jest dłuższe uzależnienie niż 2, może 3 lata, nie? Także ja myślę, że ona nie była w stanie w ogóle sama jakkolwiek przestać.
0: Bo przypomnijmy, że Andzia trafiła do ciebie w wieku lat
1: 14.
0: I teraz odejmijmy od tego te 2-3 lata, to znaczy, że w wieku 11 lat mogła już być uzależniona.
1: Tak, ona zresztą mówiła, że jak skończyła 10, to podbierała mamie. Swojej biologicznej. A jak miała 8 czy 9, to była częstowana alkoholem w domu dziadków. Więc ona o tym mówiła, nie? Doszło towarzystwo, młodzież.
0: Wiesz, najgorsze jest to, że jak tak pomyślisz o tym, co ty mówisz, albo gdybyśmy tam jeszcze głębiej w to weszli, to można by rzec, że dla niej, no niestety, to było normalne życie takie, jakie znała. To nie, że wiesz, ona w coś wpadła. Od początku, jak mówisz, od najmłodszych lat dla niej to było życie, jakie się toczyło wokół.
1: Tak. I niestety w tym wszystkim była przemoc. Przemoc seksualna również, która się gdzieś tam też toczyła, ileś czasu trwała. I też dorośli inni widzieli i nie reagowali. I jak ja ją pytałam, dlaczego to trwa, dlaczego ty nikomu nie powiedziałaś, dlaczego nie poszłaś po pomoc, dostałam od niej odpowiedź, że przecież te osoby jej najbliższe widziały, wiedziały, co się z nią dzieje, więc ona myślała, że tak musi być.
0: No właśnie.
1: Więc to jest taka, bym powiedziała, maszyna, która jak ruszyła, jak ona miała kilka lat, no to ciężko jest po prostu to zatrzymać
0: w środku pędu, w tym największym pędzie, prawda?
1: Tak, jeśli tym bardziej ona ma nadal 12 lat, tak?
0: Tak, tak.
1: I wiadomo, jak funkcjonuje mózg nastolatka w ogóle, nie? Że tam jest ciągła zmiana. Ona sama nie wie, podejrzewam, czego chce w wielu sytuacjach, plus to, czego doświadczyła, plus to, co przyjęła do swojego organizmu. No i mamy taką mieszankę, że tu ja nie wiem, czy na to znajdzie się rozwiązanie w najbliższym czasie, miesiącach, nie wiem.
0: 3 miesiące u ciebie, potem pobyt w szpitalu i w końcu zaczęłaś myśleć o tym, jak ją ratować w inny sposób, tak? Bo to rozumiem, że od ciebie wyszła inicjatywa, żeby Andzie, znaleźć dla Andzi ośrodek.
1: Tak, ode mnie, natomiast dużo pomógł sąd tam w powiecie, ponieważ zrobiłam, brzydko powiem, zrobiłam aferę taką mocną, bo się okazało, że rodzina miała gdzieś tam asystenta rodziny, miała 2 kuratorów, była szkoła, byli psycholodzy, wszyscy byli. Nikt nie wiedział podobno, że tam jest problem uzależnienia u tego dziecka. Wszyscy zrobili wielkie oczy. No i co teraz? Musi sobie pani jakoś poradzić do mnie. No więc po prostu musiałam wywołać tak dużą burzę i powiedzieć na wprost, że jeżeli mi nie pomogą i nie zabezpieczą właśnie Andzi, to ja nie będę miała możliwości żadnych, żeby się tym dzieckiem zająć. Że po prostu skoro już dziecko trafiło do systemu, bo niestety tak się to nazywa,

0: brzydko, jest dzieckiem systemu, to system ma zrobić wszystko, żeby ona mogła żyć normalnie, żeby mogła się rozwijać i żeby mogła wyjść z tej choroby i tego, w co ją w dorośli wpakowali. Dzięki Bogu pani kurator stanęła na wysokości zadania, znalazła ośrodek. No i takim sposobem młoda została zabezpieczona właśnie już na dłuższe leczenie, typowo terapeutyczne. No i została tam 14 miesięcy.
1: I co działo się dalej? Jak przebiegała terapia? Jakie były jej może następstwa? Co działo się dalej? Już tego wszystkiego dowiemy się po krótkiej przerwie.

0: wyrwani z niewoli.
1: Witamy serdecznie po przerwie w kolejnej audycji Wyrwani z niewoli. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Iza, opiekunka zastępcza Andzi, o której jest dzisiejsza historia. Izo, przed przerwą powiedziałaś o wszystkich perypetiach, jak poznałaś Andzię, jaki był jej problem i doszliśmy do takiego wniosku, że, może nie wniosku, do takiego ciekawego spostrzeżenia, że w Polsce system, może nie system, wielu lekarzy, mimo dobrych chęci, mimo wykształcenia, nie zawsze, bo jesteś nie pierwszą osobą, która o tym mówi, że lekarze, psycholodzy nie zawsze rozpoznają uzależnienie, że potrafią dzieciaki leczyć właśnie z różnych schorzeń i te dzieciaki w tym swoim uzależnieniu są tak sprytne, są tak manipulujące, że potrafią doprowadzić do tego, że taki lekarz nie zauważa tego. Podobnie właśnie było tutaj w waszym przypadku z tego, co mówiłaś. Super, zrobiłaś aferę, i Andzia trafiła do ośrodka. Powiedz mi, czy od razu próbowała się zasymilować z całym otoczeniem w tym ośrodku, czy było to ciężko? Bo no muszę przyznać szczerze i mam nadzieję, że nie będziesz mnie miała za złe. Właśnie w tym ośrodku ja ją też poznałem. Dla mnie przez te całe 10 miesięcy, które ją tam spotykałem dość często, to była jedna ze słodszych osób w tym ośrodku. Zresztą jak większych tych dzieciaków, prawda? One są kochane, jak się tam zajedzie. Ale Andzia była taką no szczególną. Powiedz mi, jak to tak naprawdę wyglądało od twojej wiedzy? Czy to było znowu na pokaz, czy ona naprawdę próbowała? Bo to jest ważne.
2: Ona jest taką słodką osobą, ma taką iskierkę w sobie, błysk w oku i naprawdę ma bardzo dobre serce. Z natury pomogłaby każdemu, po prostu. Taka jest. Nauczyło ją to życie w większej rodzinie, gdzieś to, że ma młodsze rodzeństwo. I to, że sama doświadczyła no właśnie tych trudnych chwil i wie, że no to po prostu warto pomóc, tak? Że jak ktoś potrzebuje pomocy, to się go nie zostawia. Potrafi bardzo wiele rzeczy robić, takich organizacyjnych, gospodarczych, więc łapie naprawdę swoją osobą za serce i to naturalnie. To nie jest wyuczone akurat. Jest niesamowita w tym. I chyba wszystkie osoby, jakie w ogóle mają z nią kontakt, no to są ujęte właśnie jej funkcjonowaniem i osobowością.
1: A co jeśli chodzi właśnie o tą sferę terapeutyczną, terapii?
2: Myślę sobie, że bardzo chciała, bo zobaczyła, że można żyć inaczej. Ona bardzo chciała dać siebie maksa. Rozmawiałyśmy o tym wiele razy, ale nie potrafiła. I po wielu rozmowach, nawet już po wyjściu ze środka i tym, co się działo tutaj u nas w domku, ja mam takie poczucie, że wiele tematów było dla niej zbyt trudnych. Pochowała je gdzieś tam, zaszufladkowała w sobie, a one dalej rezonują, dalej wywołują w niej lęk, dalej wywołują w niej gdzieś te wspomnienia, które każą jej uciekać. Wiele tematów naprawdę pięknie przepracowała, bo miałyśmy ten moment tak prawdziwej rozmowy, tego odkłamania. Dużo rzeczy powiedziała. Byłam z niej mega dumna, bardzo się cieszyłam. I jeszcze o wielu rzeczach rozmawiałyśmy potem w domu, tych, na które gdzieś tam w ośrodku nie było czasu. No bo niestety okazało się, że nasze tutaj dzieciątko było trzeźwe w domu no aż i tylko łącznie 5,5 miesiąca.
1: Mówisz po wyjściu ze środka.
2: Tak. To jest i dużo, no bo wiadomo, wspaniale, tak, że na wolności tak. Jakby była tyle trzeźwa. Natomiast w tym momencie no to jest też tylko, bo trzeba było zastosować kolejne środki zaradcze, żeby się krzywda nie wydarzyła.
1: No tak, tylko wiesz, dzisiaj ty czy ja, czy wielu z nas, którzy jakoś związali się z tym tematem, zdajemy sobie sprawę, że powiedzmy 70% młodzieży po takim ośrodku w ciągu, powiedzmy, najdalej 2 lat wraca.
2: No i mamy świadomość, że jest to choroba.
1: Tak, ale chodzi o to mi, że jak policzysz, nie, że w sumie 14 miesięcy ośrodka i 5 to jest 20, to jest prawie 2 lata w sumie, prawda? Była trzeźwa. Chodzi mi o to, że jak silne musi być to, skoro ty sama mówisz, że ona potrafiła gdzieś to pochować po kieszeniach, w cudzysłowie oczywiście, i jakby nie wracać, jak silne jest to, że to właśnie w takim momencie słabości, bo wiadomo, że to zawsze w najsłabszym momencie dnia, nocy się wybije, potrafi z takim impetem wrócić, że wiesz, marnuje te 20 miesięcy, nie? I pytanie, czy myślisz, że ona naprawdę, ja nie chcę tego powiedzieć, ale no inaczej się tego nie da nazwać, była na tyle słaba, bo ona, wiesz, zawsze wyglądała na silną osobę.
2: Tu właśnie to jest ten mur, który wokół siebie wybudowała. Ona wybudowała potężny mur, żeby przetrwać życiowe upadki gdzieś tam i zawody, jakie ją dotknęły. I niestety nie potrafiła tego muru choćby częściowo rozebrać, tak, żeby
1: dopuścić
2: terapia, którą przeszła, była na tyle skuteczna, nie wiem, czy to tak można nazwać, czy skuteczna, czy po prostu, żeby ona mogła ją przeżyć na tyle wewnętrznie i mieć tą świadomość, tak, bo no w tym momencie niestety, też chyba muszę to powiedzieć, jestem właśnie niedawno po rozmowie z nią, no i powiedziała, że ona już terapii teraz żadnej nie chce, nie potrzebuje, nie będzie z psychologiem rozmawiać, z terapeutą, z nikim, bo to, co miała w terapii, to już sobie wszystko jakby wzięła to, co potrzebowała. I wykorzystuje to, co potrzebuje. To, co chciała, to ma.
1: I niekoniecznie wykorzystuje w sposób, który powinna wykorzystać.
2: Dokładnie.
1: Z tego wychodzi.
2: I nie chce więcej, więc jej w ogóle dorośli w tym momencie, czy jacykolwiek nie są potrzebni, pomimo, że ma w miejscu, w którym jest, ma tam zapewnione, no trwa spotkanie 5 minut. Ostatnio powiedziała, że nie będzie rozmawiać. Dziękuję.
1: Słuchaj,
2: a niestety
1: ale
2: z dużym uderzeniem był powrót do nałogu.
1: Właśnie, wróćmy, czyli 5 miesięcy po ośrodku Andzia wraca do nałogu.
2: Niekoniecznie, to było jeszcze inaczej. Wróciła po 3 tygodniach.
1: Aha.
2: Była 2 tygodnie trzeźwa, po 3 tygodniach okazało się, że znowu zażywa. Mieliśmy po drodze jeszcze jeden ośrodek na miesiąc.
1: Tak.
2: Którego pięknie wykorzystała to, czego się nauczyła w poprzednim ośrodku, bo zorganizowała ucieczkę większej grupy młodzieży, zdobyła tam zaufanie terapeutów, no bo była już po jednej terapii, brała udział w organizowaniu środków psychoaktywnych do tego ośrodka, pojawiły się tam inne rzeczy, złamanie abstynencji seksualnej podopiecznymi. Więc tam gruby temat się nakręcił przez ten miesiąc. Miała możliwość pozostania i jakby przyjęcia konsekwencji za to, co się wydarzyło, ale miała też wydać, tak można powiedzieć, tak? Społeczność, osoby ze społeczności, które gdzieś właśnie też wyszą kwas, nie zrobiła tego, wolała odejść. Powiedziała, że to jest za gruby temat i ona nie będzie o tym rozmawiać z nikim. I w tym momencie, kiedy zagroził jej sędzia, bo my miałyśmy w 2 tygodniach rozprawę i sędzia jej powiedział, że ma możliwość skierowania ją do MOW-u od razu, albo może dać jej szansę. No i poprosiłyśmy o szansę, bo mi też zależało, żeby ona w końcu skosztowała tego życia w domu, w bezpieczeństwie, w trzeźwości, żeby może tak przyszło mi do głowy, że albo będzie chciała przewartościować może to swoje życie na zasadzie, ojej, może być inaczej niż ja kiedyś miałam, lub jeżeli gdzieś, no właśnie, pójdzie w zły kierunek, to może znajdzie ją refleksja, że może być jednak normalnie w domu.
1: Przepraszam, że ci przerwę, bo w tym momencie właśnie takie pilne pytanie. Wtedy już znałyście się, można powiedzieć, około 1,5 roku. W momencie, o którym ty mówisz, po wyjściu z tego drugiego ośrodka i już jest ta rozprawa, prawda? To mniej więcej jest.
2: Łącznie nie. My już się znałyśmy wtedy 2 lata.
1: Aha, bo ty jeszcze było przed ośrodkiem. Tak, koło 2 lat. Słuchaj, ja cię znam. Ja znam twoje pozostałe dzieciaki i ja, wiesz, widziałem, jak przyjeżdżaliście do środka wszyscy, widziałem tą atmosferę pomiędzy wami i Andzią. I wiesz, mnie co najbardziej szokuje i nie wiem, czy dobrze rozumuję, że mimo wszystko w ciągu tych 2 lat ona nie nauczyła się od was, czy przy was, bo to jest fajne określenie, przy was, że to życie może być dobre. Że życie może być pełne miłości, no bo tacy wszyscy byliście wobec niej, dla niej. I to mnie szokuje, że ona przez te 2 lata, przecież ja pamiętam, był moment, że ona do ciebie mówiła, mamo. I mimo wszystko właśnie, to mnie zaskakuje, nie? Że to mimo wszystko na samym końcu rzuca w niwecz.
2: Jest to I tak normalnie z boku patrząc jest to zadziwiające, natomiast ja sobie to już też poukładałam w głowie. Wiem, co nią w tym momencie kieruje. Że jest to po pierwsze uzależnienie, które wiadomo, jest silne i tego jakby nie życzę nikomu i nie chciałabym nigdy znaleźć się w tej sytuacji. Natomiast jest druga sfera, przemoc seksualna, jakiej ona doświadczyła, trwała długo. W momencie, kiedy dorastała, zanim trafiła do mojego domu, poznała ludzi, którzy nie dość, że zajmują się rozprowadzaniem środków, to jeszcze werbują młode dziewczynki i je uwodzą. I ona już w momencie, kiedy znalazła się w pieczy, powiedzmy, że miała swojego tam 20-paro czy 30-paroletniego chłopaka, mając 14 lat. I to była wielka miłość. Ona niczego nie przeżywała tak bardzo, jak rozstania z tym facetem, który notabene też ją karmił narkotykami. I o co się okazuje? Po tym, jak zaczęła na nowo, na wiosnę w tym roku uciekać i zażywać, znowu wróciła do tej paczki. I ona znowu jest, nie wiem, czy z tym samym mężczyzną, czy z innym, ale to są ludzie, którzy nie mają w ogóle, mam wrażenie, żadnych skrupułów, bo oni nawet do nas pod bramę ją przywozili. O różnych porach nocy. I z tego, co wiem, to jak jest teraz w ośrodku, to też robi różne prezenty, paczuszki, pakunki i myśli tylko o tym, żeby tam wrócić. Więc ja myślę, że tu dochodzi dodatkowy element, którym wiadomo, jest jakieś, jest tak silne, no bo zauroczenie jest mega silne, tak?
1: To trwa, powiedzmy, młodzieńcza miłość.
2: Tak, ale to trwa około 2 lat, ale jak dojdą do tego jeszcze środki, plus to, co ona ciągnie za sobą, a ten człowiek zdaje się być dla niej w tym momencie jakąś tam bazą bezpieczeństwa, no to ona już niczego nie potrzebuje, nie? No bo on jej daje to, co potrzebuje. To, że ją pewnie wykorzystuje w rozmaity sposób, to jest inna para kaloszy, której ona na ten moment nie jest w stanie zauważyć, bo jest młodziutką nastolatką, bardzo delikatną. No i mamy komplet, nie? I mamy tak naprawdę w tym momencie przepis na nieszczęście.
1: Dokładnie. Doszliśmy do sądu, gdzie, który właśnie mówiłaś, miał wam dać szansę. Z tego, co teraz mówisz, rozumiem, że naprawdę tej szansy nie wykorzystała, że właśnie nastąpiło jakby ciąg dalszy, tylko co było kiedyś, tak? Znalazła się jakaś następna dla niej szansa, bo wiesz, aż strach myśleć, co stało się z Andzią dalej.
2: Dostała szansę, mieliśmy badanie biegłych, pięknie wypadła na tym badaniu. Ja również byłam za tym, żeby nie kierować do żadnego ośrodka, bo obstawiliśmy terapię na rozmaity sposób tutaj u nas na miejscu i jeżdżąc też do innej miejscowości, żeby miała wszystkie poziomy terapii i też różne osoby, z którymi ona chciała rozmawiać o różnych sprawach. Zależało jej na tym, żeby z jedną osobą, z jednym terapeutą rozmawiać o sprawach dzisiejszych, z innym gdzieś tam właśnie troszkę grzebać w tej przeszłości. Inny terapeuta był od może nie planowania, ale zrobiliśmy takie narzędzia jak kompas kariery, żeby jej pomóc wyruszyć gdzieś tam w drogę, miała dostać się do projektu i się dostała, notabene w ogóle, żeby miała lepszy start w życie, kursy jakieś, żeby mogła porobić. No i działaliśmy na miejscu i to właśnie trwało później w tych, już mówię, od połowy listopada do połowy marca. Pięknie funkcjonowała i piękne rokowania były. Natomiast właśnie potem nagle nastąpiła sytuacja, w której zaczęła nam znikać. W tym momencie sąd orzekł, że musi być zabezpieczona, bo zagraża swojemu zdrowiu, życiu plus zdrowiu, życiu innych, bo też mamy młodsze dzieci w domu, dzieci na to patrzą, ona mi opowiadała przeróżne historie, gdzieś tam dawała do picia niby swoją kawę, natomiast no, my też nie wiedzieliśmy, co tam jest w środku, więc ja się po prostu bałam, że tu się wydarzy jakieś nieszczęście albo coś jej wypadnie z kieszeni, bo też różne woreczki miała ze sobą. No i przy staraniu właśnie znowu systemu została umieszczona w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, gdzie obecnie przebywa już drugi miesiąc.
1: Tam będzie przebywać do 18 roku życia.
2: Tak, w tym momencie postanowienie jest do 18 roku życia. Natomiast jeśli by się okazało, że będzie uciekać i broić, no to wiadomo, wtedy jest duża szansa, że to będzie zmienione. Nie? I w ogóle będzie inny ośrodek zasądzony, no bo niestety tak ruszyła swoim nawrotem takim dużym, Natomiast dziecka nie widzieliśmy prawie 3 miesiące z małymi przerwami, gdzie policja przywoziła nam ją na przykład do domu, albo ja ją przywoziłam po tym, jak została znaleziona, a w ciągu 10 minut już jej znowu w domu nie było.
1: Właśnie, bo to teraz ja chciałam o to dopytać, ale sama mówisz, bo ty mówisz, zaczęła znikać, bo to trzeba sobie też uświadomić, że ona znikała na dni, ty ją szukałaś, policja ją szukała. Kolejne traumatyczne dla ciebie też przeżycia, nie? No bo zżyłaś się z nią, sama mówisz, że no była ci jak córka.
2: Nadal jest.
1: I nadal jest. No, no i właśnie, i to jest w tobie piękne. I w końcu trzeba było, żeby trafiła do domu. Chociaż ja mam wrażenie, że ona i tak, nie wiem, czy to jest opatrzność, jak to nazwać. Ja wiem, że wy jesteście rozmodloną rodziną, bardzo głęboko wierzącą i może dlatego ty masz tyle sił, ale, bo to jest, nie jest ważne, gdzie jest ten ośrodek, co to za ośrodek, ale ważne jest to, co mówiłaś, że ona tam znowu będzie miała możliwość nauki, że ona znowu będzie miała możliwość zdobycia zawodu i tak dalej. No powiedz, Pan Bóg daje jej ciągle pod nos szansę, nie? No niech ona chwyci ją w końcu, nie?
2: Tak, mielibyśmy wszyscy takie życzenie, żeby ją chwyciła i zobaczyła, co ma i co może z tym zrobić. Natomiast prawda jest zupełnie inna, bo okazuje się, że w ogóle on widzi tego, co ma i nie widzi tych zasobów, które może wykorzystać tylko dla siebie. Na początku jeszcze rozmawiałam z nią, bo ma możliwość zostania do 18 i później własnej woli może zostać dłużej, bo też jest tam taka możliwość i może sobie dokończyć zawód.
1: Pięknie.
2: Żeby wyszła właśnie z dokumentami, z papierami takimi, które pozwolą jej gdzieś później znaleźć pracę na przykład. Ale się okazuje, że już powtarza cały czas, że ona jest tylko do 18 i ona wychodzi i ona na pewno stamtąd wyjedzie, że tylko przesiedzi tyle, ile musi, bo ją w zasadzie to nie interesuje. Myślę sobie, że to zaślepienie, które w niej jest, gdzieś ta tęsknota do osób, które zostawiła, no niestety też chorych osób, bo to są uzależnione osoby. Ta ekipa, w której ona w tym momencie przebywała całe ostatnie 3 miesiące, nic dobrego nie wróży, nie? Martwimy się, że zrobi sobie tym krzywdę, bo niesamowicie schudła w ogóle, nie? To nie ta osoba, którą my znaliśmy jeszcze niedawno, nie? W ogóle jest taka bardzo, bym powiedziała, prześmiewcza w tym momencie. Jest roszczeniowa, jest prześmiewcza, udaje bardzo dużo. Bardzo dużo tam nawet wychowawcami próbuje gdzieś tam na nich wpłynąć, wyciągnąć jak najwięcej dla siebie.
1: Typowa manipulacja.
2: Tak, tak. I układa to sobie tak, żeby jej było wygodnie.
1: Wiesz co, pomyślałem sobie tak przez moment, jak teraz mówiłaś te ostatnie słowa, że przydałoby się, jak to w większości przypadków takich bywa, znaczy przydałoby się, no tak to przeważnie jest, że taki, wiesz, upadek i jak to mówią, zarycie to przysłowiowe twarzą o asfalt czy o beton, oprzytomniłoby. I sobie po chwili, zaraz po ułamku sekundy zdałem sprawę, że niestety Andzia jest takim przypadkiem, gdzie całe jej dzieciństwo to był jeden wielki upadek o beton. I no właśnie, i teraz jak się z tego podnieść, skoro dla ciebie to była kiedyś norma, nie? Jakiego cudu by trzeba było?
2: Chyba tylko cudu, ja mam wrażenie. Chociaż w miejscu, w którym jest, cuda są możliwe.
1: Tak jest.
2: Bo taką opatrzność Boża pokierowała, że jest w niesamowitym miejscu. No, a mi pozostaje w tym momencie tylko modlitwa już, żeby właśnie ten cud się wydarzył i nawet gdyby się okazało, że ona opuści ten ośrodek, czy nawet na wiosnę może zacząć uciekać, tak, bo będzie miała pół roku do 18, nikt jej już nic nie zrobi. Tak naprawdę będą ją tylko i aż szukać, mniej lub bardziej skutecznie, ale mam taką głęboką nadzieję, że jeśli nawet sytuacja się wydarzy bardzo dramatyczna dla niej, bo wiemy, że dla osób uzależnionych często tak jest, że musi się wydarzyć taka sytuacja, tak, żeby one w ogóle chciały zmiany, bo ona jest w tym momencie tak zafascynowana, że tam mam wrażenie nic nie dotrze, ale że właśnie kiedyś pomyśli o tym, że był taki czas w jej życiu, gdzie mogło być, że było normalnie, że była opieka, że to życie nie musiało być tak trudne i tak skomplikowane, bo można inaczej. Bo tak, wiele lat doświadczeń bardzo trudnych od dzieciństwa, no ale no właśnie, było te kilka miesięcy, czy kilkanaście, gdzie była trzeźwa, była bezpieczna i że są ludzie, z do których jak się zwróci, to zawsze dostanie pomocną dłoń, bo no, jak się pozna to środowisko też i terapeutyczne, tak, i gdzieś ona już tych instytucji trochę też poznała. Nawet gdyby do mnie nie chciała przyjść, bo ja jej też zawsze mówię, że jak będzie czegokolwiek potrzebować, ma po prostu drzwiami, oknami wpadać, walić, potrzebuje pomocy, pomóżcie mi, nie? Więc my jesteśmy dla niej. I pomimo, że w tym momencie ona niekoniecznie chce mieć z nami kontakt, wręcz bym powiedziała, że trochę to prześmiewa.
1: Na chwilę obecną.
2: Na chwilę obecną, tak, co dla mnie też było w pewnym momencie trudne, musiałam się z tym pogodzić, no ale trudno, tak mamy i to jest, taki ma czas w tym momencie i okej, no właśnie, to, że ona przez te doświadczenia też, no ty trochę takiej tłaczki w pieczy, no tak to można nazwać, tak, bo od ośrodka do ośrodka, od instytucji do instytucji, od terapeuty do terapeuty, bo próbowaliśmy wielu rzeczy, to że będzie kiedyś wiedziała, wpadnie jej to do głowy, że są ludzie, którzy pomagają innym w takiej sytuacji, że są ludzie, do których jak się zwróci, to będzie miała szansę na życie, że może jeszcze to życie wygrać, pomimo trochę chyba takiego nieszczęśliwego tego dzieciństwa.
1: Wiesz co, musimy kończyć powoli. Ale ja mam takie wrażenie, że to, co teraz powiedziałaś, te ostatnie tutaj zdania, po pierwsze, że dzięki, no bo tak to trzeba powiedzieć, dzięki tobie, dzięki wam zaznała te 5 miesięcy dobroci i miłości, może to jest ten czas takiego krótkiego cudu, który, tak jak mówisz, w pewnym momencie ona zda sobie sprawę, że może być lepiej, i że są ludzie, którzy wie, że jej pomogą. Ja mam nadzieję, że to się kiedyś tak, wiesz, w sumie wydarzy. Na sam koniec chciałbym cię poprosić, gdybyś naprawdę w krótkich słowach mogła powiedzieć coś. Wiesz, ty nie jesteś naturalnym rodzicem, ale mogę powiedzieć, że jesteś taką prawdziwą mamą Andzi. Co byś mogła powiedzieć rodzicom, którzy są ze swoimi naturalnymi, rodzonymi, biologicznymi dziećmi w podobnych sytuacjach? Co można im poradzić, żeby co?
2: Myślę sobie, że najważniejsze to są mocno i szeroko otwarte oczy i gdzieś nieznieczulanie się na sytuacje, w których dziecko, jeśli ma nawrót, to że ja sobie myślę, dobra, tym razem, albo okej, nie widziałam tego, albo dobra, jutro będzie lepszy dzień, nie widzę. Ja apeluję o taką czujność. Czujność na te rzeczy, które są inne niż na co dzień, albo jeśli coś nam podpadnie. Bo to są pierwsze sygnały, pierwsze symptomy. U nas się zaczęło od tego, że dorwała telefon. I pierwszym razem, jak był nawrót, i drugim razem. Po prostu dorwała telefon i się skontaktowała przez media społecznościowe. Jak tego nie było, wcześniej mówiła, ja nie chcę telefonu, nie dawajcie mi, bo ja wiem, że ja znowu zacznę uciekać. I to była świadoma jej wola, też współpracowana z terapeutami, z kuratorem, bo też był kurator w tej całej sprawie. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła się okazja, której ja nie zauważyłam właśnie, to za każdym razem jechała po prostu równią
1: pochyłą
2: w dół i to tak, że była nie do zatrzymania. Więc ja was proszę, drodzy rodzice, miejcie oczy szeroko otwarte i kochajcie te dzieciaki, bo one tego potrzebują. Potrzebują mądrej miłości, stawiania granic, wyciągania konsekwencji i kochania ponad wszystko. I to może tyle w skrócie.
1: Bardzo ci dziękuję. I tym gorącym apelem zakończymy dzisiejszą audycję. Przypomnę, że była to audycja Wyrwani z niewoli Fundacji Mater Maria i Radia Emaus. Jak zawsze możecie kontaktować się z nami pod numerem 669-678-473 oraz pod numerem 884-51-5050. Liczymy na wasze opinie, na wasze kontakty z nami, może macie też jakieś świadectwo, które chcielibyście przekazać, lub jest może coś, co chcielibyście w naszych audycjach usłyszeć. Bardzo wam serdecznie dziękuję, a żegnam was, Robert Zachert.
0: Wyrwani z niewoli. Emaus. dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł, wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.
2: Jezus na zakończenie przypowieści używa jednego słowa – wytrwałość. To nie jest spokojne czekanie na lepsze czasy. To trwanie wtedy, gdy jest trudno i gdy wszystko podpowiada, żeby uciec. Gdy wiara nie przynosi ulgi, modlitwa wydaje się sucha, a sens jakby się gubił. Troski, zabieganie i zmęczenie nie są same w sobie czymś złym. Potrafią jednak zagłuszyć to, co najdelikatniejsze i najważniejsze – owoc nie dojrzewa od razu. Potrzebuje czasu, także wtedy, gdy jeszcze nic nie widać. Pomyśl, w czym ostatnio zabrakło mi wytrwałości, bo nie widziałem jeszcze owoców. Czy jestem gotów podjąć ten wysiłek na nowo?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
4: Papież przyjął organizatorów Igrzysk Paraolimpijskich, skazał na wychowawczą rolę sportu. Biskupi przemijają, a Kościół żyje z Pana, napisał Leon XIV w liście do biskupów Ameryki Łacińskiej. Dziś 180. rocznica objawienia płaczącej Matki Bożej w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ja również bardzo kocham sport i jestem przekonany o jego wielkiej wartości wychowawczej, powiedział papież do przedstawicieli organizacji, która organizuje Igrzyska Paraolimpijskie.
5: Wskazując na wychowawczą rolę sportu, papież powiedział, że kształtuje on człowieka w duchu szlachetnych i autentycznych wartości.
6: Fare sport.
5: Uprawianie sportu oznacza poważne zaangażowanie i wysiłek, a następnie dzielenie się owocami własnej wytrwałości poprzez lojalność, zaufanie, otwartość, ducha zespołowego i odwagę. Wy to wszystko czynicie i pokazujecie piękno tego w naprawdę wyjątkowy sposób.
4: W czasach, gdy tak wiele głosów rości sobie prawo do władzy nad sumieniami wiernych, obowiązkiem biskupa jest przekazywanie jasnego nauczania, napisał Leon XIV w liście z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Turybiusza de Mogrovejo. Papież podkreśla, że biskup nie przekazuje własnego nauczania, lecz wiary Kościoła.
7: Święty Turybiusz był arcybiskupem Limy na przełomie XVI i XVII wieku. Z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji papież napisał list do biskupów Ameryki Łacińskiej. Podkreśla, że ewangelizacyjna wiarygodność świętego Turybiusza wynika z faktu, że on sam pozwolił, by Ewangelia ukształtowała jego egzystencję. Papież prosi biskupów, aby swym priorytetem duszpasterskim uczynili adorację Najświętszego Sakramentu.
4: Dziś przypada 180. rocznica objawienia w La Salette. Płacząca Maryja ukazała się prostym wiejskim dzieciom, urzekła je swoim pięknem i majestatem, przekazując im wezwanie do nawrócenia, modlitwy i poddania się Bogu. Jeżeli lud mój nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymywać, mówiła Maryja. Objawienie w La Salette zatwierdzone przez Kościół jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas, mówi ksiądz Antoni Skałba, wikariusz generalny misjonarzy Saletynu.
8: Ja widzę w tym taką odpowiedź i troskę Maryi, jej macierzyństwo, które nie rezygnuje, bo wie, jaką cenę zapłacił Bóg, dając swojego Syna za nasze zbawienie. Maryja wie, że łaska Ducha Świętego, ona doświadczyła tego, jest skuteczna, że zwycięstwo przynależy do Chrystusa. I te utrapienia, prześladowania naszej niewierności, one są mniejsze i mogą być zwyciężone pod warunkiem poddania się, zaufania. Myślę, że to jest odpowiedź nieba na tę sytuację, jaka zaistniała. Pan Bóg ma słowo życia na to, co my przeżywamy. O tym nie wolno zapominać. Myślę, że jej łzy, jej zdecydowanie, ona nie mówiąc tak kolokwialnie, nie odpuszcza, bo wie, że zwycięstwo odniósł jej Syn Jezus Chrystus. A trzeba, żebyśmy przez wiarę pozwolili Mu zwyciężać w nas.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. To jest Wywiad z człowiekiem. Jest wrzesień, zaczęła się szkoła. Dzieci poszły do szkoły, dzieci i młodzież do szkoły. I część z nich poszła na religię. Ta część z roku na rok nam topnieje, ale to, czy będą chodzić na religię, czy nie, czy może na etykę, to jest walka o przyszłość tego kraju. Tak chyba sądzi mój gość, bo kiwa głową. Już zaczynam rozmawiać, a jeszcze słowo podziękowania dla Państwa, dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy ufają mi, że co tydzień coś wartego słuchania im przyniosę. Bardzo dziękuję. Gdyby ktoś chciał dołączyć, serdecznie zapraszam. Patronite.pl, hasło Wywiad z człowiekiem, a moim gościem jest dziś Tomasz Sypniewski, członek Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, uczestnik inicjatywy Tak dla religii i etyki w szkole. Witaj, Tomku.
2: Witaj serdecznie, Pawle. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom.
1: Mówimy dużo o katechezie. Katecheza jest polem walki politycznej od pewnego czasu, na czym tracą kolejne roczniki młodych ludzi. O tym, jaka to walka, przede wszystkim jak ona wygląda. A po drugie, czym jest katecheza? O tym wszystkim dziś będziemy rozmawiać, a zaczniemy od tego, jaka w ogóle aktualnie jest sytuacja katechezy i katechetów. No bo gdzieś jesteśmy i jak doszliśmy.
2: Tak. Teraz jak patrzę na ten początek powrotu katechezy do szkół, czyli lata 90., lekcja religii pojawiła się najpierw na mocy instrukcji, później na mocy rozporządzenia. I tak przez długie lata była właśnie sankcjonowana tylko i wyłącznie rozporządzeniami. Później pojawiła się etyka jako też wniosek środowiska osób niechętnych do lekcji religii w szkole. No gdzieś tam był wypracowany właśnie ten kompromis, żeby osoby, które nie chodzą na religię, to żeby miały możliwość uczęszczania na przedmiot o charakterze aksjologicznym. To ciekawe, że to był wniosek środowisk lewicowych. No i przez lata gdzieś tam moim zdaniem taki konsensus społeczny panował. Była albo religia, albo etyka. Doszła ta możliwość, że albo religia, albo etyka, albo nic.
1: Kiedy doszło, że albo religia, albo etyka, albo nic? Bo to nic zajmuje coraz większą przestrzeń.
2: Tak, to prawda. Wydaje mi się, że to nic nabierało coraz większego znaczenia na początku XXI wieku, kiedy coraz częściej też dochodziły do głosu różne wyroki, które orzekał Europejski Trybunał Praw Człowieka. No i też między innymi właśnie były takie wyroki, które wymagały też na państwie polskim, żeby, ponieważ oba przedmioty są przedmiotami o charakterze formacyjnym, to żeby była też taka możliwość właśnie, żeby jednak z nich zrezygnować. My możemy też dyskutować z tym, na ile do końca to są przedmioty o charakterze formacyjnym i w jakim stopniu formacyjnym i jak bardzo ta formacja rzeczywiście przeszkadza w wychowaniu młodego człowieka, bo moim zdaniem to nie jest nic takiego zdrożnego i gdyby te przedmioty na przykładzie wielu państw Unii Europejskiej były też o charakterze obowiązkowym, myślę, że to by służyło i państwu polskiemu, naszemu społeczeństwu, ponieważ jeżeli człowiek kieruje się jakąś moralnością w życiu, to łatwiej wtedy rzeczywiście w tym społeczeństwie funkcjonować.
1: To jest ciekawe, bo tego nie wiedziałem. Mi się zawsze właśnie wydawało, że jest albo religia, albo etyka i albo się przyjmuje jakieś normy, prawda, wynikające z wiary chrześcijańskiej, albo inne normy, każdy ma prawo, ale tutaj jest walka o to, żeby nie było żadnych norm, to znaczy, żeby wybrać model nic. Czemu ta etyka komuś zagraża? Co było niewłaściwego w tym, że etyka przedstawia paletę różnych norm?
2: No to jest dobre pytanie do tych, którzy zdecydowali, żeby ograniczyć lekcje religii i etyki w szkole, czyli do obecnej władzy, przede wszystkim do pani minister Barbary Nowackiej, która kieruje Ministerstwem Edukacji Narodowej i która tak mocno właśnie zaczęła walczyć z tymi przedmiotami. Ona oczywiście, pani minister może odpowiedzieć, że ale przecież nie wyrzuciłam całkowicie tych przedmiotów, no ale nie oszukujmy się, no ostatnie, zwłaszcza dwa lata pokazały, że te przedmioty naprawdę zostały mocno zmarginalizowane, ponieważ...
3: To obydwa.
2: I to obydwa, ponieważ etyka to już moim zdaniem od dawna jest przedmiotem niedowartościowanym w szkole. Pamiętam, jak mi zaproponowano, że mogę uczyć lekcję etyki, mi ciężko było znaleźć też program albo dobry podręcznik. I dopiero kiedy tak naprawdę te podręczniki zaczęły wychodzić, między innymi właśnie mój kolega z pracy etyk jest autorem takich podręczników, no to teraz już ta etyka całkowicie została, że tak powiem, zrzucona na początek, na koniec lekcji. Myślę, że gdyby wprowadzono religię lub etykę obowiązkowo, to oczywiście domyślam się, że więcej pewnie chodziłoby na religię, bo tak przynajmniej pokazują nam statystyki tej przynależności do kościoła katolickiego w Polsce, ale także i do innych wyznań religijnych, które w Polsce mają prawo być. Ale myślę, że na etykę też by chodziła całkiem spora liczba osób. A czasem też zdarza się taka sytuacja, że mamy takich uczniów, którzy chodzą i na religię, i na etykę, bo widzą i w jednym, i w drugim przedmiocie jakieś dobro.
3: Czego się uczy na etyce?
2: Uczy się etycznego życia, opiera się te lekcje o różne filozofie, ale nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby uczyć historii filozofii, no bo od tego może być też oddzielny przedmiot o nazwie filozofia. Natomiast uczy się już bardziej praktycznego podejścia właśnie do życia, właśnie w oparciu o te podstawowe kryteria dobra i zła.
3: Ta reforma przed 2 laty została wprowadzona?
2: Tak. Najpierw pani minister Nowacka zabrała nam możliwość doliczania ocen z religii do średniej. Później też wprowadziła właśnie obowiązek łączenia grup na różnych poziomach między klasami, czyli na przykład, nie wiem, był pomysł, że klasy trzecie z klasami siódmymi, później to jakoś zostało ograniczone, doprecyzowane, że tylko w ramach jednego etapu, tak, czyli między 1-3 i ewentualnie 4-5 i później, już nie pamiętam, 7-8, tak można było łączyć. No i wreszcie pamiętne rozporządzenie 17 stycznia 2025 roku, które ograniczyło lekcje religii i etyki do 1 godziny tygodniowo, czyli tak naprawdę mamy ze sobą jeden pełny rok szkolny właśnie z tymi wszystkimi zmianami ograniczającymi religię i etykę w szkole.

0: Katecheta jest, jak rozumiem, takim samym nauczycielem jak każdy inny nauczyciel i funkcjonuje na takich samych zasadach?
1: Niby tak. To znaczy z tą różnicą, że katecheta nie może być wychowawcą. Natomiast no, my mamy też 40-godzinny tydzień pracy, czyli też mamy prawo oprócz naszych lekcji religii otrzymywać okienka. Znaczy na okienkach, że tak powiem, mieć zastępstwa, tak, na tej zasadzie. No i też mamy prawo brać udział, być zaangażowanym też w życie szkoły, tak. Mamy przedział obowiązków, jak i nauczyciele. Ja na przykład jestem opiekunem wolontariatu, tak, czy prowadzę stronę internetową szkoły. No mówię, tylko różnica jest taka, że nie możemy być wychowawcami.
0: Też te okienka właśnie, które w przypadku faktu, że katecheta ma albo pierwsze, albo ostatnie godziny w ciągu dnia, to te okienka rosną, stają się po prostu oknami.
1: Albo tarasami, jak niektórzy mówią. Po wprowadzeniu zmian mój kolega miał więcej okienek niż godzin religii, czyli na 18 godzin religii miał chyba 20 okienek. Także no jest to na pewno bardzo uciążliwe, ponieważ nie wiemy do końca, jak sobie w tym czasie zająć ten czas. Teoretycznie możemy być do dyspozycji pani dyrektor, czyli powinniśmy być tak naprawdę w szkole, czekać na zastępstwo. Gdybyśmy chcieli na przykład zatrudnić się w innej szkole, no to inna szkoła też organizuje lekcje religii kiedy? No na początku lub na końcu lekcji, więc to prawo jest na pewno niesprawiedliwe, tak? Bo nie możemy tak jak właśnie biolog czy matematyk zatrudnić się w dwóch pracach, tylko musimy dostosować się do planu, które przygotowuje na przykład tylko jedna szkoła.
0: Jak to utrudniło życie katechetom?
1: Utrudnia w ten sposób, że jeżeli do tej pory mieliśmy, załóżmy, etat, czyli 18 godzin albo więcej, to jeżeli została ograniczona religia do jednej godziny, no to mamy tych godzin 9. Jeżeli dyrekcja wprowadzi właśnie to łączenie klas, to możemy mieć nawet mniej niż 9, tylko kilka godzin. A jeżeli to jest lekcja religii tylko organizowana na pierwszych i na ostatnich lekcjach i w szkołach okolicznych jest podobnie, no to nie możemy się zatrudnić też w innej szkole, ponieważ religia jest o tej samej porze w każdej szkole. To jest ten problem.
0: Co robią katecheci w tej sytuacji? Oczywiście o protestowaniu czy też o szukaniu rozwiązań powiemy, ale chodzi o praktyczne rozwiązanie życiowe.
1: Życiowe? To tak, od 1 września zeszłego roku pracę straciło w całej Polsce ponad 4,5 tysiąca katechetów.
0: A ile było wcześniej?
1: Wcześniej było około 30 tysięcy. Więc ta liczba spadła o jakieś 16%. Pani minister Nowacka powiedziała, że to są naprawdę niewielkie liczby, ale uważamy, że my, czyli nasze środowisko, Stowarzyszenie Katechetów Świeckich, że tak zwanego ukrytego bezrobocia mogło być drugie tyle. Co to znaczy ukryte bezrobocie? No to znaczy praca nie zgodna z naszymi kwalifikacjami albo z pierwotnymi kwalifikacjami, tak? To znaczy praca, która wymusza na nas uzyskanie jakichś dodatkowych kwalifikacji. Pani minister podpisała rozporządzenie w styczniu, które obowiązywało od września, czyli tak naprawdę mieliśmy ile? 7-8 miesięcy na to, żeby się przekwalifikować. To było bardzo trudne. Wcześniej też niby publicznie mówiła, że o każdego katechetę i każdą katechetkę zadba. Nie było żadnych takich programów pomocowych dla nauczycieli religii. No rzuciła tak po prostu w eter, że a to możemy uczyć edukacji zdrowotnej. No ale my też nie do końca jesteśmy przekonani, że jesteśmy kompetentni, żeby uczyć właśnie tej edukacji zdrowotnej według pomysłu właśnie obecnych władz ministerstwa. Cóż, jakoś sobie radzimy. Ja opatrznościowo ukończyłem jeszcze w czasach pandemii informatykę i tej informatyki zacząłem uczyć jeszcze przed ograniczeniami lekcji religii. No, staramy się jak możemy. No, rzeczywiście poszliśmy na jakieś dodatkowe studia. Nie wszyscy mają siłę, żeby te studia podjąć, no to bardzo często są to wiekowe osoby, w ogóle zawód nauczyciela się bardzo mocno starzeje. To są naprawdę takie trudne rzeczy, no i naprawdę z bólem serca patrzę na to, że

0: to piętno katechety i mimo, że nie wiem, moja koleżanka ma 3 różne kierunki skończone, też pani dyrektor nie chce jej zatrudnić.
1: To jest jakaś wojna z katechezą?
0: Wydaje mi się, tak słuchając rzeczywiście wypowiedzi pani minister Nowackiej, pani wiceminister Lubnauer, to rzeczywiście mam wrażenie, jakby one były na wojnie. Tylko tą wojnę toczą przeciwko, jak to określiła pani minister Nowacka, panom biskupom, ale ofiarami są przede wszystkim młodzi ludzie. Coraz bardziej to wszystko rozbija się rzeczywiście o taką wojnę ideologiczną. Taką, którą kiedyś też prowadzili u samego początku, przepraszam za porównanie, ale może to jest tak bardzo dobre porównanie, marksiści, tak, którzy uważali, że religia to jest takie opium dla ludzi. No naprawdę, no takim pierwszym złem rzeczywiście dla, zagrożeniem dla tych pań są właśnie księża biskupi. A tak naprawdę no ta cała wojna, tak jak mówię, uderza w ludzi wierzących.
1: A jeśli chodzi o statystyki uczęszczania na religię, no to jak się cofniemy 2 lata wstecz do tego rozporządzenia, to do dziś, no bo teraz młodzież poszła do szkół, już są pozapisywani na pewno, to jak te statystyki się zmieniły?
0: Nie mamy jeszcze statystyk, jeżeli chodzi o to, jak mocno ta ostatnia zmiana wpłynęła na uczęszczanie na lekcje religii. Natomiast rzeczywiście od kilku lat popatrzymy rzeczywiście na ten trend. Mamy taki trend spadkowy, jeżeli chodzi o poprzedni rok szkolny 2024-2025. Ten spadek wyhamował. On naprawdę jest mniejszy w stosunku do tego, co było w poprzednich latach. Na te ostatnie lata rzeczywiście spadków miało wpływ też to, że znaczna część uczniów szkół to są uchodźcy, którzy przyjechali do nas z Ukrainy i którzy też z różnych powodów nie zapisują się na lekcje religii. Może nie dlatego, że są ludźmi niewierzącymi, ale na przykład dlatego, że nie ma na przykład w ofercie religii grekokatolickiej na przykład albo religii prawosławnej. Więc te statystyki są mocno zakłócone właśnie poprzez to i też Instytut Statystyki właśnie Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na fakt, że do statystyk też nie włącza się szkół prywatnych i też nie wiemy do końca, ile osób chodzi na religię właśnie w szkołach prywatnych. Moim zdaniem te spadki naprawdę nie są aż tak straszne. Patrząc po swojej, w zeszłym roku miałem wzrost też na lekcji religii, tak, z 38 do 40%. I to jeżeli chodzi o liceum w środku Warszawy, to w ogóle te 40% to jest też całkiem sporo, ponieważ średnio na lekcje religii w liceach podobno chodzi kilkanaście procent.
1: Czy ty się jako katecheta w szkole czujesz dobrze?
0: Tak, ja się czuję bardzo dobrze i w pokoju nauczycielskim. Wydaje mi się, że bardzo dobrze się rozumiemy z nauczycielami. Zresztą spora część tych nauczycieli to są też osoby wierzące, ale też na korytarzu szkolnym, czy też idąc na lekcje informatyki, uczniowie też wiedzą, że jestem nauczycielem religii. Nie doznaję żadnych nieprzyjemności z ich strony. Wręcz przeciwnie, często zamiast dzień dobry słyszę szczęść Boże i to nie jest to takie szczęść Boże prześmiewcze, tylko normalne przywitanie. Zresztą bardzo często to przywitanie u nas w szkole słychać i jest to bardzo miłe, no bo o ile ksiądz może być do tego przyzwyczajony, to do osoby świeckiej to rzadko coś takiego się słyszy, a dlatego tym bardziej jest to takie miłe.

0: Inicjatywa Religia i Etyka w Szkole. Czego wy chcecie?
1: Chcemy...
0: Religii i etyki w szkole.
1: Tak, ale co się za tym kryje? No chcemy dobra dla młodego pokolenia. Chcemy, żeby był wychowywany w duchu wartości. No, tych wartości, które oczywiście są w rodzinie też, ale nie zawsze też rodziny mają czas na to, żeby mówić też o takich podstawowych kategoriach właśnie wartości, jakim jest właśnie prawda, dobro, piękno. To jest dla każdej rodziny dobre, jeżeli i również i w tej przestrzeni szkoły takie dwa przedmioty o charakterze aksjologicznym będą w tym wymiarze obowiązkowym, żeby każdy uczeń miał właśnie dostęp do tej edukacji aksjologicznej.
0: Byś mógł tak krótko tą historię tej inicjatywy przedstawić?

0: Inicjatywa formalnie zrodziła się gdzieś pod koniec 2024 roku, kiedy grupa katechetów z różnych stron Polski spotkała się, założyliśmy Stowarzyszenie Katechetów Świeckich i postanowiliśmy w ramach tego stowarzyszenia dołożyć właśnie starań, żeby zrobić coś, żeby religia lub etyka były przedmiotami obowiązkowymi. Jeszcze w czasach poprzednich rządów prawicy robiliśmy to jakimiś własnymi drogami, prosząc pana ministra Czarnka, żeby właśnie wprowadził też taką obligatoryjną religię lub etykę. Natomiast jak już zmieniły się rządy, to już wzięliśmy to na siebie i w 2025 roku, dokładnie 25 marca został, czyli w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, został powołany Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Tak dla Religii lub Etyki w Szkole. No i zaczęliśmy zbierać podpisy pod tą inicjatywą. Mieliśmy 3 miesiące na to, żeby zebrać podpisy. Zbieraliśmy codziennie, no głównie oczywiście w niedzielę po mszach świętych. No nie zawsze wszyscy chcieli podpisywać, dlatego że trzeba było też zostawić swój PESEL i podpis, czyli to są dane osobowe. Nie...
1: Ja zostawiłem.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Zresztą to by się wpisują chyba tutaj.
0: Tak, tak. No, zresztą tutaj właśnie przy parafii świętego Stanisława Kostki też zbieraliśmy podpisy i bardzo jestem wdzięczny parafianom i wszystkim, którzy przybyli do grobu księdza Jerzego, że tutaj zostawili ten podpis. No i tak w ciągu 3 miesięcy zebraliśmy ponad 500 tysięcy głosów, co czyni nas jedną z największych w ogóle inicjatyw obywatelskich, a na pewno największą o charakterze edukacyjnym w wolnej Polsce.
1: I?
0: No i cóż, no, zebraliśmy tyle. To w ogóle jest próg dla referendum, więc gdybyśmy wiedzieli, może ta inicjatywa ustawodawcza byłaby inicjatywą referendalną. Kto wie. Złożyliśmy 26 czerwca, przepraszam, 2025 roku nasz projekt ustawy do Sejmu i już 3 miesiące później było głosowanie, było pierwsze czytanie, no i pojawił się też podczas pierwszego czytania wniosek Lewicy o odrzucenie naszego projektu ustawy. Było głosowanie i uwaga, większość parlamentarna, czyli 231 głosów, było przeciwko odrzuceniu naszego projektu. Poparli posłowie i PSL-u i część Polski 2050. No i projekt został skierowany do 2 komisji, Komisji Edukacji i Nauki i Samorządu Terytorialnego oraz Polityki Regionalnej, w których to komisjach przez długie miesiące spędził w zamrażarce. I dopiero dzięki też staraniom posłów z Komisji Edukacji i Nauki udało się jakoś wymóc też na pani przewodniczącej, pani Szumilas, żeby ten projekt ustawy był właśnie też rozpatrywany i 13 maja 2026 roku we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej jakby rozpoczęliśmy formalną legislację. Niestety po 45 minutach takiego naprawdę solidnego argumentowania, bo były też głosy właśnie i środowiska nauczycielskiego i Solidarności Nauczycielskiej i był przedstawiciel Kościoła Prawosławnego. Po 45 minutach pani Szumilas stwierdziła, że projekt, nie wiem skąd to wzięła, jest niekonstytucyjny, że ma też wadę legislacyjną, na którą wskazywała ta komórka, że tak powiem prawna, która przy komisji funkcjonuje. No ale to był taki problem, który byłby też do ominięcia, bo w tym czasie była procedowana inna ustawa zmieniająca właśnie prawo oświatowe, więc myślę, że to jest kwestia tylko jakiejś tam drobnej kosmetyki. No ale znalazł się jakiś powód, żeby ogłosić tą przerwę. No i do tej pory ta przerwa trwa.
1: Jakie są perspektywy?
0: Perspektywy, no są dwie możliwości. Tu rozważamy różne scenariusze. Jeden scenariusz to jest taki, że obecna władza będzie chciała rozegrać nasz projekt i jakby otworzyć zamrażarkę i rozpatrywać tuż przed wyborami, żeby tutaj zdobyć głosy konserwatywne. A druga możliwość to jest taka, że jeżeli obecna władza przegra wybory parlamentarne i do głosu dojdzie prawica, to mamy już obiecane na pewno ze strony dwóch partii konserwatywnych, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, że ten projekt też będzie głosowany, bo przypomnę, że inicjatywy obywatelskie nie mają takiej daty ważności do końca kadencji, tylko mogą być też rozpatrywane w drugiej kadencji.
1: Ale wyrwa jest, wyrwa w edukacji uczniów. każdy rok to są setki tysięcy młodych ludzi, którzy nie dostaną tego.
0: Tak, no my do końca nie mamy świadomości tego. Zresztą myślę, że widać po społeczeństwie polskim, po tym, z jakimi problemami zmagają się nie tylko młodzi ludzie, ale też i ludzie, którzy kiedyś byli młodzi i dzisiaj też mają duże problemy w takim, nie wiem, funkcjonowaniu w społeczeństwie. Tak, mamy różne i myśli samobójcze, i jakiś tak brak zaradności, i chociażby, że no, widać też po dyskusji, jaka trwa w społeczeństwie, mamy bardzo dużo hejtu w internecie, że jednak to wychowanie etyczne jest bardzo potrzebne. Choćby właśnie patrząc na to, co się dzieje właśnie w społeczeństwie, jak jeden człowiek dla drugiego może być wilkiem, to naprawdę w interesie mądrej władzy byłoby to, żeby takie prawo do edukacji aksjologicznej, żeby zapewnić każdemu człowiekowi.

0: Powiedzieliśmy o tym, jaka jest sytuacja katechezy i katechetów współcześnie, to teraz pomówmy o tym, czym jest katecheza, ale katecheza to przecież jest przestrzeń działania człowieka, pewnego wartości, który te wartości sam w sobie formował, a teraz przekazuję, dlatego właśnie Tomku, z tobą się spotkałem. Miałeś dobrych katechetów?
1: Miałem bardzo dobrych katechetów. Zaczynałem jeszcze religią w kościele przez 4 lata. Później przenieśliśmy się do szkoły. No, początki były trudne. Też dla nas to było takie zaskoczenie, ale z roku na rok naprawdę poziom tej lekcji religii wzrastał i coraz bardziej ona rzeczywiście miała sens jako przedmiot w szkole.
0: Nie nudziłeś się?
1: Nie nudziłem się. No, to były zawsze treści, które mnie interesują. Zresztą od dziecka też byłem bardzo mocno związany ze swoją parafią Świętej Barbary w Warszawie. Byłem zaangażowany jako ministrant, jako lektor. Później byłem też kościelnym. Przygotowałem grupy do bierzmowania.
0: Ale księdzem nie zostałeś. Ale... To jest taka naturalna droga, można powiedzieć.
1: Ale księdzem nie zostałem, ale za to jestem teraz świeckim katechetą, czyli mogę też dawać świadectwo swoim uczniom, też jako mąż i tata.
0: Słuchaj, no ale dlaczego w ogóle poszedłeś na teologię i dlaczego się tym zająłeś? Bo się wydaje, że to jest domena duchownych.
1: To był rzeczywiście jakiś taki nieoczekiwany moment. Pamiętam moje plany jeszcze w liceum. Pójdę na teatrologię. Później też myślałem trochę o psychologii. Nawet złożyłem papiery na psychologię, na nieistniejącą już Akademię Teologii Katolickiej. Dzisiaj to jest UKSW. I nagle coś mnie tknęło. Zabrałem papiery z psychologii. Poszedłem do Wydziału Teologicznego. Złożyłem najpierw na kolegium katechetyczne. Siostra w dziekanacie to była tak zszokowana, że ja w lipcu składam papiery na katechetykę. Zazwyczaj kandydaci pojawiają się dopiero we wrześniu, jak już nigdzie się nie dostaną, a ja rzeczywiście z wyboru w lipcu miałem złożone dokumenty.
0: Dlaczego?
1: No myślę, że wszystko to zrodziło się z tej miłości właśnie do parafii, do tego. Cały czas żyłem właśnie tym życiem kościoła. Pamiętam, że zawsze po lekcjach biegałem właśnie do swojego kościoła, pomagałem właśnie panu kościelnemu i to on mnie też nauczył wielu rzeczy. Później też tak mocno zafascynowałem się liturgią kościoła, że po 3-letnim kolegium katechetycznym zostałem jeszcze na studiach magisterskich, tym razem na teologii liturgii. No i z tej miłości właśnie chyba postanowiłem się podzielić tą miłością właśnie z bliźnim, z młodym człowiekiem i dlatego jestem dziś nauczycielem religii.
0: Jak ta miłość się przejawia, może cofnijmy się wtedy, nie? Byłeś na liturgii Kościół Świętej Barbary, piękna, ogromna świątynia w środku Warszawy i jakieś uczucia czy jakieś ważne momenty, jak ją przeżywałeś?
1: Jak ją przeżywałem? No przede wszystkim sprawiało mi radość to życie parafialne, które oczywiście było też związane i z nabożeństwami liturgicznymi w kościele i to nie tylko chodzi o niedzielną Eucharystię, ale także i o te nabożeństwa w roku liturgicznym, różaniec, nabożeństwa majowe, czy nieszpory w oktawie Bożego Ciała. Czułem się po prostu dobrze przy ołtarzu. No, dla mnie to było całe życie. No i druga sprawa to też takie życie, no parafia to są ludzie, czyli spotykałem na swojej drodze ludzi, którzy też czuli się dobrze w parafii. Organizowaliśmy też różne wyjazdy. Pamiętam z siostrami rodziny Maryi, które też są na terenie parafii, organizowaliśmy różne pielgrzymki z ministrantami, z bielankami, z kółkiem misyjnym. Później zaczęła się też lednica. No po prostu ta miłość przejawiała się właśnie w tym, żeby też gdzieś w tej parafii właśnie organizować właśnie takie życie normalnych ludzi, tak, którzy też chcieli gdzieś być blisko parafii, doświadczać tej radości.
0: Chciałem ten temat podrążyć. No to dlaczego nie poszedłeś do seminarium? Przecież to się wydaje naturalne. Wiem, mówiłeś już o tym, ale...
1: Pamiętam, nawiązując właśnie do moich katechetów, pamiętam katechetkę ze szkoły podstawowej, która powiedziała mi też ważną rzecz. Właśnie szkoła podstawowa to jeszcze był taki moment, kiedy myślałem troszeczkę o kapłaństwie i nawet zdarzało się, że w domu odprawiałem msze święte, na którą przychodziła moja mama i moje pluszaki i rozdawałem komunię świętą wyciętą z papierka. Ale właśnie ta katechetka powiedziała, obserwując, patrząc na moje życie, powiedziała, że ty jako ksiądz byłbyś dobrym ojcem i jako ojciec byłbyś dobrym księdzem. Ja oczywiście na początku tych słów tak do końca nie zrozumiałem, ale rzeczywiście przeżywanie też Kościoła w takim wymiarze parafialnym to też przeżywanie Kościoła w rodzinie, tak? I tworzenie właśnie tego życia domowego w oparciu też o Pana Boga. Po latach rzeczywiście coraz bardziej uświadamiam sobie, że mam swoją misję właśnie też jako świecki, żeby pokazywać innym Chrystusa w takim codziennym życiu, nie tylko właśnie przy ołtarzu, ale w codziennym życiu. Pewnymi owocami też mojej, nie wiem jak to nazwać, właśnie posługi, też pracy jako katechety w szkole jest między innymi też to, że obecnie mam dwóch moich absolwentów, którzy są, jeden jest w seminarium Redemptoris Mater, drugi jest w naszym warszawskim seminarium na Krakowskim.
0: Wykonujesz niesamowitą robotę. Zacząłeś uczyć? Jak szybko to się stało?
1: Zacząłem uczyć już jakiś czas po studiach, ponieważ na teologii zdecydowałem się jeszcze, żeby zrobić tak zwany licencjat kanoniczny, też z liturgiki, czyli taki, można by powiedzieć, w języku kościelnym półdoktorat. Więc te studia wydłużyły się do 6 lat w sumie. Po napisaniu tej pracy o obronieniu trafiłem do mojej byłej pani dyrektor ze szkoły podstawowej. Wtedy to już było gimnazjum imienia Wojska Polskiego. No i chyba pchnęła mi właśnie pani dyrektor, która mi zaproponowała pracę. I tak w 2005 roku, czyli w roku też szczególnym, roku śmierci Jana Pawła II, trafiłem do gimnazjum Wojska Polskiego, które kiedyś było moją podstawówką.
0: Pierwsze spotkania z dzieciakami, to jeszcze dzieciaki, bo gimnazjum to jeszcze nie są tacy poważni ludzie.
1: Tak, gimnazjum to tak w przełożeniu na dzisiejszy system 7-8 klasa i pierwsza szkoła, klasa liceum. Różne były uczucia, mieszane. Bardzo to przeżywałem. Jak pani dyrektor zaproponowała cały etat 18 godzin, to ja zdziwiony mówię, aż tyle. Ale jakoś poszło, znaleźliśmy z młodzieżą wspólny język. Od samego początku chyba najbardziej właśnie wspominam te pierwsze roczniki, które miałem właśnie w gimnazjum. Naprawdę dużo takich wspaniałych rzeczy się działo. No włącznie w tym właśnie, że mocno razem jakoś przeżywaliśmy to odejście Jana Pawła II do wieczności i też staraliśmy się gdzieś tam w szkole zorganizować. Na przykład robiliśmy takie wieczorki papieskie, tak, dzieliliśmy się, czytaliśmy listy, które pisaliśmy do Jana Pawła II. Bardzo dobrze wspominam tamten czas, chociaż na pewno było też trudno, bo takie zdarzenie z rzeczywistością na pewno było dla mnie zaskakujące, no ale dałem radę i Bogu dzięki już 21 lat daję radę przy tablicy.
0: Słuchaj, a jak idziesz do szkoły i nie spotykasz się z uczniami, bo teraz pracujesz w liceum w Hoffmanowej, to bardzo ważna i dobra szkoła w Warszawie, to kogo widzisz, z kim pracujesz? Kim oni dla ciebie są?
1: Są członkami tego samego kościoła, tej samej wspólnoty. Mówię o tych, którzy chodzą na religię, chociaż też spotykam uczniów niechodzących na religię, a uczę też oprócz religii informatyki. Dla mnie przede wszystkim są bliźnimi, są dziećmi Bożymi i dla mnie też stanowią pewnego rodzaju wyzwanie, żeby być tym świadkiem Chrystusa w takim codziennym życiu.
0: Bo to się mówi, dzisiejsza młodzież to jest taka, w klasie 1/3 to orzeczenia, gdzieś nauczyciel nic nie może. Ja mam przyjaciół, którzy zaczęli uczyć religii. 4 osoby zaczynały, 1 osoba została, 3 odeszła, 1 kolega został leśnikiem, 1 jeździ tirem.
1: Potrzebna praca.
0: Tak, po teologii, a 1 z dziewczyn została i mówi, że kocha to i to jest jej misja i ona kocha tą młodzież. Gdyby nie kochała, to pewnie by odeszła. No bo to nie jest zwykła praca.
1: Też mógłbym powiedzieć, kocham tą młodzież. Kocham pracę z młodzieżą, rozmawianie z nimi. No to jest też piękne, że młodzież też ma mnóstwo pytań. Pamiętam, oczywiście oprócz takich normalnych lekcji religii zdarzały się lekcje hospitowane, na które przychodziła 1, 2, 3 pani dyrektor, bo już kilka pani dyrektor już jest za mną i 1 pan dyrektor. I pamiętam, że co innego miałem napisane w scenariuszu lekcji, a co innego tak naprawdę realizowałem właśnie na lekcji i to też właśnie w obecności pani dyrektor. Mocno się tego bałem, bo oczywiście przygotowana dobrze lekcja, no to spełniało oczywiście oczywiście wszystkie założenia, jakieś cele dydaktyczne. Natomiast to, co było najważniejsze dla uczniów, to to, żebym odpowiedział na ich pytania. Tak? I pamiętam jedną taką hospitację. Rozpoczynamy jakiś temat i nagle las rąk. I tak naprawdę całą lekcję spędziliśmy właśnie na takiej rozmowie. I później no, czekałem oczywiście po lekcji na reakcję pani dyrektor, na omówienie tej hospitacji. Powiedziała: bardzo dobrze, młodzi ludzie potrzebują również w szkole takiej przestrzeni, żeby zadać pytania i żeby ktoś na te pytania przede wszystkim odpowiedział, sensownie odpowiedział.
0: Myślisz, że gdyby ci nie ufali, to by nie zadawali pytań?
1: Zmieniłby się kontekst. Gdyby mi nie ufali, być może wystawialiby mnie na próbę. Pamiętam jedną taką klasę, gdzie byłem mocno wystawiany na próbę, ale gdzieś tam chyba zyskałem ich zaufanie, bo cierpliwie odpowiedziałem, że na każde pytanie znalazłem jakąś odpowiedź i też nie traktowałem tego jako jakiś żart, tak? Że pytania dotyczące jakiegoś życia moralnego, właśnie nauczania Kościoła pod kątem, nie wiem, antykoncepcji, czy współżycia poza małżeństwem, czy celibatu, na to wszystko zawsze znaleźliśmy czas, żeby to wszystko dobrze omówić i myślę, że tym właśnie no zdobyłem to zaufanie, tak? Jakby też odkryłem przed nimi taki sens rzeczywiście tego nauczania Kościoła. Kościół, jeżeli ogłasza jakieś prawdy wiary, no to wszystko jest po coś, dla dobra człowieka, a nie przeciwko.

0: Ja nie wiem, w jakim duchu przekazuje wiedzę matematyczka czy matematyk, nie mam żadnego pojęcia. Natomiast katecheta pewnie porusza się w innej przestrzeni. Co ty chcesz im przekazać, co im przekazujesz?
1: Że Bóg jest miłością. I to jest chyba najważniejsze, żeby doświadczyli tej miłości na co dzień, żeby odkrywali też piękno, radość, też swojej obecności w Kościele. No bo wiadomo, że ta relacja z Panem Bogiem może przejawiać się na różne sposoby. No i w tej przestrzeni właśnie Kościoła katolickiego ta relacja objawia się właśnie poprzez Pismo Święte, poprzez liturgię i poprzez drugiego człowieka. I w tych trzech płaszczyznach chcę im właśnie to pokazać, żeby odczuli też radość z skorzystania właśnie z tych elementów naszej wspólnoty.
0: I czułeś kiedyś, ile przeprowadziłeś osób, ale albo ile klas od pierwszej do czwartej? Bo teraz liceum.
1: Oj nie, jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałam. No uczę 21 lat, tak jak mówiłem. Musiałbym policzyć. No naprawdę co roku, no w tym roku mam niewiele godzin religii, bo tylko 7. Kurczę, może zacznę prowadzić.
0: Łatwo, 21 roczników wychodzi.
1: Tak, wychodzi 21 roczników, rzeczywiście. No niesamowite, teraz dopiero sobie to uświadomiłem.
0: A między wami są jakie relacje? To są relacje nauczyciel-uczeń, one są partnerskie, przyjacielskie. Jak byś je zdefiniował?
1: Myślę, że to też zależy od drugiego człowieka. W jakim sensie nauczyciel i jakikolwiek, myślę, że nie tylko katecheta w szkole, no nie chcę powiedzieć, że zastępuje uczniowi rodziców, ale gdzieś wspiera właśnie rodziców właśnie w tym poznawaniu świata. I to, o czym ja myślę teraz już po tych 20 paru latach bycia nauczycielem i też bycia katechetą, to chciałbym, żeby też odkrywali we mnie kogoś takiego, kogoś z rodziny, kto jest autorytetem czy przyjacielem. Myślę, że też pewne nasze relacje wypracowane tak po latach, no można by było nazwać też relacjami przyjacielskimi. Chociaż teraz coraz częściej obserwuję, że ci młodzi ludzie, owszem, jesteśmy w ich życiu tam przez te 3 kiedyś, a teraz 4 lata i oni tak przychodzą i odchodzą. Gdzieś na pewno jesteśmy w ich pamięci. No przyjaciel to jest ktoś, kto zostaje na całe życie. Ja nie wiem do końca, czy ja zostaję na całe życie w ich pamięci. Ja no, staram się też o nich pamiętać i na pewno są dla mnie przyjaciółmi no, w tym znaczeniu, że, no, że zaufali mi, że zostali na tej lekcji religii, że znajdywaliśmy wspólny język, ale głównie chodzi mi o to właśnie, żeby traktowali mnie jako takiego, jakby to powiedzieć, świadka w wierze, wychowawca w wierze, nie wiem. No.
0: Śledzisz czasem ich losy?
1: Czasem tak. No, w dobie social mediów to można podpatrzeć życie niektórych. Jak patrzę, to jestem z nich naprawdę bardzo dumny. Też tęsknię za tymi starymi czasami, ale też cieszę się właśnie, że gdzieś tam odnaleźli w swoim życiu swoją własną drogę.
0: No to wiesz, myśmy o tych relacjach powiedzieli. Być autorytetem w katechezie jest może ważniejsze niż w innych przedmiotach, bo tu się nauczę życia moralnego.
1: Rzeczywiście. I nawet chyba więcej na katechezie jest tej moralności niż na lekcji, którą nazywamy godziną wychowawczą. Natomiast rzeczywiście, czy religia, czy etyka, bo też przez kilka lat uczyłem etyki, no to jest lekcja o moralności, o poznawaniu, właśnie rozpoznawaniu, co jest dobre, a co złe, o tym, dlaczego to jest dobre, dlaczego to jest złe. Tak, rzeczywiście taka lekcja w szkole jest bardzo potrzebna. Niezależnie od tego, czy mówimy o religii, czy o etyce, moim zdaniem jest potrzebna i widzę, że młodzi ludzie też potrzebują wyznaczenia takich jasnych kryteriów właśnie, co jest dobre, a co złe.
0: Czy bycie ojcem zmienia spojrzenie na młodych ludzi, na uczniów?
1: Tak. Tak, zmienia. Tak naprawdę w tym doświadczeniu ojca uczę się tak naprawdę tych relacji między uczniem a nauczycielem na nowo. Więcej rozumiem też. Więcej rozumiem też rodziców. Też bardzo często teraz jestem tym rodzicem po drugiej stronie, który przychodzi też na zebrania rodziców, tak, który kontaktuje się i z innymi rodzicami, z nauczycielami, z dyrekcją. Też bardziej rozumiem rzeczywiście tą perspektywę rodzica i nauczyciela, no i ucznia przede wszystkim. No i dzięki temu też więcej wiem. Człowiek uczy się przez całe życie.
0: A w jakim wieku masz dzieci?
1: Ola ma teraz, skończyła 13 lat, Helenka będzie miała niedługo 12.
0: Jezus był chyba niezłym katechetą. To jest jakiś wzór dla ciebie?
1: Tak. Rzeczywiście Jezus praktycznie rozmawiał z każdym człowiekiem. I to, co było w nim oczywiście też najpiękniejsze w nim podczas działalności publicznej, to to, że potrafił zawsze mądrze odpowiadać. Nieraz nam tak po ludzku tej mądrości brakuje, mnie też.
2: Przepraszam, że powiedział słowo, testowali go tam faryzeusze mocno.
1: Oj tak, i to nieźle. No to początek, wiesz, mojej edukacji, pracy w gimnazjum, to też trochę przypominały takie testowanie. Ale rzeczywiście też takie przykłady, no właśnie to jest piękne, że Pan Jezus nauczał poprzez przypowieści, czyli takie przykłady z życia. A tych przykładów z życia my, katecheci, nauczyciele religii, też mamy ich całkiem mnóstwo i też możemy nimi operować. Bardzo lubię też przy okazji omawiania zagadnień z Pisma Świętego, chociaż we fragmentach puścić moim uczniom film The Chosen. To jest też niesamowity serial, który też mocno na mnie wpłynął, ponieważ pomógł mi tak naprawdę rozumieć Ewangelię, zastanawiać się rzeczywiście nad Ewangelią, tak jak co tak naprawdę ci ludzie przeżywali w tamtych czasach, nie? Zawsze te rzeczy, które mi pomagają gdzieś w wierze, no staram się też i jakoś zaszczepić właśnie na ten grunt katechezy w szkole.
0: Czyli może inaczej niż na matematyce czy biologii, ty się dzielisz życiem.
1: Tak, to prawda. I myślę, że dlatego też katecheta szczególnie jakoś jest tutaj zmobilizowany do tego, żeby ciągle tą wiarę też rozwijać. My też mamy organizowane 2 razy w roku szkolnym właśnie szkolenia organizowane przez wydziały katechetyczne każdej diecezji. Mamy też rekolekcje. My też jako Stowarzyszenie Katechetów Świeckich organizujemy sobie wakacje, rekolekcje. Właśnie po to, żebyśmy też w tej wierze jakoś się dalej też formowali, żebyśmy cały czas mogli też i drugiemu człowiekowi pomagać w jego wierze.
0: Czego się uczy na katechezie? O Biblii, modlitwy, prawd wiary, etyki, liturgii Kościoła? Czego się uczy?
1: Wszystkiego po trochu. Ja w szkole średniej przede wszystkim na dobry początek uczę Biblii i to uczę również i tak, żeby później ta Biblia była przez nich łatwiej zrozumiana, na przykład na języku polskim. Też moim takim ulubionym tematem z racji właśnie na moje wykształcenie to jest liturgia. No i też mamy oczywiście i tematy moralne, i historię Kościoła, mamy oczywiście prawdy wiary, też staram się mówić o innych religiach, ale przede wszystkim też, żeby porównać, prawda, chrześcijaństwo do tych innych religii. No i oczywiście też, jeżeli oni mają jakieś pytania dotyczące na przykład, no nie wiem, właśnie celibatu księży, tak, czy jak wygląda finansowanie w Kościele, no to takich tematów też nie unikam.
0: Słuchaj, czy gdyby katecheci naprawdę do głębi byli przejęci swoją pracą, sądzę, że ty jesteś i bardzo wielu jest, ale przyjmijmy, że oni wszyscy są przejęci swoją pracą i że 100% uczniów wchodzi na katechezę. Jaki byłby świat?
1: Zastanawiam się, czy byłby lepszy. Kurczę, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że im my bardziej staralibyśmy się stawać lepszymi ludźmi, my katecheci i...
0: Świadkowie.
1: Świadkowie, no to też bylibyśmy też bardzo mocno narażeni na wyzwania tego świata. Wiadomo, że im człowiek bliżej Pana Boga, tym zły duch coraz bardziej też działa. Więc może ten świat wtedy przyniósłby jakieś nowe wyzwania. Dzisiaj tym wyzwaniem oczywiście jest to, żeby w ogóle ta lekcja religii pozostała właśnie w tej przestrzeni szkoły publicznej. No ja wierzę na przykład w moc modlitwy, tak? I wierzę, że gdyby innych ludzi przekonać właśnie do tego, żeby na przykład modlić się o pokój, to myślę, żeby ten pokój na świecie naprawdę został wymodlony.
0: Moim gościem był dziś Tomasz Sypniewski, katecheta, członek Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, uczestnik inicjatywy Tak dla religii i etyki w szkole. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Dzisiejsza audycja będzie, myślę, głównie dla tych, którzy nie mają nadziei. Albo mają małą nadzieję. Albo czują, że ich czas się skończył, albo że nic się nie zmieni, albo że w ogóle ich życie to pudło, mówiąc kolokwialnie.
3: I na każdą taką sytuację Pan Bóg ma zawsze odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest wszechmogący. I Bóg ma zawsze plan, i Bóg ma zawsze nadzieję, i Bóg zawsze zna drogę wyjścia z naszej obecnej sytuacji. Teraz daje nam to słowo, byśmy je rozważali, to słowo z tej niedzieli, 25. okresu zwykłego, by to słowo wzbudziło w nas nadzieję, by otworzyło nasze serce na ten Boży plan, Boże patrzenie na nasze życie, byśmy może właśnie trochę Jego oczami popatrzyli na to, co my sami określamy jako koniec, jako beznadzieję, jako totalną ruinę.
2: Ma plan, ale ma też czas, bo być może przez całe życie, albo wiele lat ostatnich, albo miesięcy, tygodni, kto wie, mogliśmy go po prostu nie słyszeć. I ma plan, ale co za plan, kiedy ja nie wiem jaki. No dobrze, do dziś też o tym będzie. Będzie o tym wszystkim. Zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 55, werset od 6 do 9.

0: Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.
1: Dużo mocnych słów w tym fragmencie z Księgi Izajasza, ale mocny jest też moment, w którym te słowa padają. To nie jest przypadek, to nie jest teoria. Izraelici zostali pokonani, rozgromieni, wyrzuceni ze swojego kraju, ze swojego miasta Jerozolimy. Świątynia została zbezczeszczona, kamień na kamieniu. Tam zostało, oni wszyscy zostali wypędzeni do Babilonu i wtapiali się powoli, jak to się mówi, inkulturację w lokalną jakąś ludność. Walczyli o przetrwanie wewnętrzne, kulturowe, o Boga. Strasznie trudne. I wtedy padają te słowa.
2: To prawda. Doktor Izajasz, powoli końcówkę niewoli babilońskiej. Ale kiedy Izraelici trafili do niewoli babilońskiej, tak z własnej woli, znaczy z własnej winy, bo Pan Bóg ich przestrzegał, że jeżeli się nie nawrócą, to rzeczywiście takie doświadczenie może się stać ich udziałem, to kiedy oni już tam byli, to Pan Bóg mówił: pracujcie tam, zakładajcie rodziny, troszcie się o pomyślność tego kraju, po prostu żyjcie tam, tak jak się da żyć. Ponieważ w moim planie mieści się to wszystko, co was spotkało, czego doświadczacie, ta niewola mieści się w moim planie zbawienia was. To nie jest tak, że Pan Bóg ich wygnał do tego Babilonu. Można powiedzieć, ich własne grzechy wygnały ich do Babilonu. Ale Pan Bóg posługuje się takim doświadczeniem po to, żeby ich w tym miejscu zbawiać, żeby ich w tym miejscu uratować, żeby w tym miejscu pokazać im nadzieję, żeby im przypomnieć o sobie.
1: To w takim razie pomówmy jeszcze o tym, dlatego że to się wydawało niewyobrażalne. No przecież ich wyprowadził z Egiptu. Przecież tam do tej ziemi Kanaan mlekiem, miodem płynącej wprowadził. Tam zakładali swoje królestwo. Tam był król Dawid, tam była Arka Przymierza. Wydawało się niemożliwe, skoro Bóg im to dał, żeby im zabrał. Tak się dobrze zapowiadał. Świetny pracownik, pracownik roku, firma, małżeństwo. W więzieniu skończył, bo kręcił kasą i nie płacił podatków, albo coś innego dramatycznego się stało.
2: Tak, rodzina się rozpadła, ponieważ jakaś jedna kobieta czy jakiś mężczyzna się wcisnął w ten układ i zachwycił sobą, pociągnął, bo moja czujność osłabła, miłość do żony, miłość do męża osłabła i wtedy dałam się pociągnąć na jakieś manowce, które sprawiły, że wszystko popadło w ruinę.
1: I niemożliwe jest nagle możliwe.
2: I Pan Bóg zawsze ma jakiś plan. Nie tyle awaryjny, ile nowy plan. Pan Bóg zawsze chce nas zbawić. Bóg wszystko robi w naszym życiu po to, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy poznawali Go, żebyśmy osiągnęli cel naszego istnienia, czyli niebo. Tak było w Starym Przymierzu i tak jest w Nowym Przymierzu. I Bóg potrafi na tych krętych liniach naszego życia pisać prosto. Kiedy my wszystko rozwalimy, kiedy wydaje się, że żeśmy unicestwili Boży plan po raz kolejny w naszym życiu, to Pan Bóg zawsze ma nadzieję, Pan Bóg ma zawsze plan i Pan Bóg patrzy ze swojej perspektywy, to co tutaj on wyraża, że te jego myśli tak bardzo górują nad naszymi, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć jego sposobu oddziaływania i jego sposobu myślenia, jego planu, ale ten plan zawsze ma na celu nasze dobro, podniesienie nas z naszego upadku, wyprowadzenie nas z naszej niewoli, danie nam nowego życia, ale takiego życia, które może się stać naszym udziałem wtedy, kiedy my chcemy to życie przyjąć, kiedy chcemy tym życiem łaski żyć.
1: No właśnie, kiedy chcemy życiem łaski żyć, bo to nie jest powiedziane, skończył się wyrok, wychodzisz, tylko powiedziane jest, przepraszam, niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje.
2: Dokładnie tak.
1: Człowiek ma coś do zrobienia. To nie jest tylko tak, że czeka, aż się otworzy okno transferowe.
2: Dlatego właśnie mówię o tej koniecznej współpracy z łaską Pana Boga. Pan Bóg naprawdę kocha nas miłością szaleńczą, ale sami często powtarzamy, że do miłości nikogo zmusić nie można i doświadczamy tego, jak bardzo trudno jest przekonać drugiego człowieka do tego, żeby mnie kochał. I Pan Bóg też nie zmusza mnie do miłości. On mnie w żaden sposób nie manipuluje mną, w żaden sposób mnie nie ogranicza, ale kochając mnie wielką miłością, liczy na to, że ja na jego miłość odpowiem. Nie dlatego, że Pan Bóg ma jakąś narcystyczną naturę i bardzo potrzebuje tej mojej miłości, tylko on wie, że wtedy, kiedy ja uczę się kochać jego, uczę się kochać Pana Boga, ja sam staję się uczestnikiem szczęścia.
1: Jak się mam uczyć kochać Pana Boga? Jak jestem na przykład w takiej sytuacji, jak ksiądz powiedział, że jest to powtórny związek i moje małżeństwo sakramentalne się rozpadło, w ogóle nie ma co zbierać, a obok w łóżku albo za ścianą jest osoba, z którą jestem aktualnie. Jest dobrze albo średnio i myślę sobie, Boże, co ja zrobiłem? Co ja teraz powinienem z tym zrobić? Jak mam się uczyć kochać Boga?
2: No, najbardziej radykalne to byłoby to, o czym tutaj jest powiedziane. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę, tak? To znaczy, dobrze byłoby wrócić do pierwszej żony, do pierwszego męża. Ale często się okazuje, że po ludzku to jest bardzo trudne do wykonania. Natomiast w tym momencie ważne jest to, żebym ja był szczery wobec Pana Boga. Czyli właśnie, o Boże, co ja zrobiłem? Tak? Uświadomienie sobie, że to, co w tej chwili jest, to nie jest wcale powód do chluby, to nie jest wcale mój sukces życiowy, tylko to jest porażka.
1: Bo też tak czasem jest, że my, okej, mówię o sobie, niech będzie, że próbujemy zawsze mieć jakiś pomysł na coś i to chyba dobrze wobec Boga powiedzieć, że ja nie mam już pomysłu i że ja po prostu nie rozumiem zupełnie. Ja jestem w jakimś zakamarku i teraz ty
2: tak,
1: mów.
2: To jest początek drogi do nawrócenia. Dlatego właśnie Pan Bóg przychodzi z tym słowem do Izraelitów wtedy, kiedy oni są, można powiedzieć, na dnie, w niewoli babilońskiej. Kiedy doświadczają namacalnie konsekwencji swoich powtarzanych przez dziesięciolecia grzechów. Kiedy doświadczają śmierci. I wtedy takim doświadczeniu śmierci, krańcowości, bezradności okazuje się, że my stajemy się bardziej skłonni do tego, żeby słuchać Pana Boga. Może właśnie te uszy nasze się zaczynają otwierać na to, co On chce nam powiedzieć. I nasze plany doświadczyły porażki i wtedy Panu Bogu łatwiej dotrzeć do nas z Jego planem, z Jego propozycją, z Jego drogą.
1: Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi drogami moimi, mówi Pan.
2: Czyli tak jak powiedziałem, no Pan Bóg ma zawsze drogę wyjścia z tej sytuacji, w którą żeśmy się sami wprowadzili. Pan Bóg nas nie wmanewrował w zło. Pan Bóg nie zgadzał się na nasze grzechy i nie cieszy się ze zguby naszej porażki, ale zawsze zna drogę wyjścia i my dziś patrząc z punktu widzenia chrześcijańskiego, to drogą wyjścia z każdej sytuacji śmierci jest Jezus Chrystus. Jest Syn Boży, jedyny Zbawiciel człowieka, który powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie dochodzi do Ojca, czyli nikt nie dochodzi do nieba, nikt nie dochodzi do szczęścia, inaczej jak tylko przeze mnie. Dlatego Bóg dał nam swojego Syna, żebyśmy mogli znaleźć drogę wyjścia z sytuacji, w której aktualnie jesteśmy i doświadczamy, że ona nas niszczy, że ona nas nie daje nam szczęścia.
1: No dobrze, czasem o to pytam, ale ta audycja to nie są takie rozważania. Ktoś nas słucha, jeśli ma ona mieć sens, to ona jest dla kogoś, nie dla nas.
2: No, dla nas też. Bo to słowo w pierwszej kolejności jest skierowane do nas.
1: No, wierci.
2: Tak, no właśnie.
1: Wierci. Ale ktoś nas teraz słucha i pomyślał sobie, może kogoś tknęło, albo ktoś się zastanawia, co zrobić, to co zrobić?
2: W pierwszym zdaniu jest, szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć. Ja mam szukać Jezusa, szukać Boga w moim życiu, szukać Boga w tej mojej rzeczywistości, w której jestem.
1: Ale Panie, gdzie mam Go szukać? No co, mam
2: tuż
1: wyjść z domu,
2: siebie.
1: Na ulicę? A to gdzie? Obok siebie? Obok siebie gdzie?
2: No tuż obok mnie. Siedzę na kanapie.
1: Po prawej czy po lewej?
2: I po prawej, i po lewej. Jeżeli nie jest we mnie, ponieważ żyję w grzechu ciężkim, to jest tuż przy mnie i puka do drzwi mojego serca i mówi, wpuść mnie do siebie. Otwórz dla mnie swoje serce. Jeżeli ja doświadczam jakiegoś trudu, jakiegoś cierpienia i zaczyna się we mnie pojawiać pytanie, gdzie ten Pan Bóg jest, to jest to bardzo dobra sytuacja, bo to znaczy, że Pan Bóg pozwala mi się znaleźć, że aha, Pan Bóg już puka do mojego serca.
1: Tu się zatrzymajmy i to jest dobry znak, tak?
2: Tak.
1: Kiedy sobie to pytanie zadaję i kiedy na przykład jestem wściekły, albo mam żal, albo smutek.
2: Tak.
1: On jest do kogoś, to jest do Boga.
2: Tak, ponieważ wtedy w jakiś sposób konfrontuję się ze swoją rzeczywistością. Ja mogę się wadzić z Panem Bogiem i oskarżać Go, a bardzo często to robimy w takich sytuacjach porażek, że to On za tym stoi, że to On do tego dopuścił, ale tak naprawdę, kiedy popatrzymy na to głębiej, kiedy pozwolimy światłu Bożemu oświecić moją sytuację, moje motywacje, moje poczynania, wszystkie, które doprowadziły mnie do tej sytuacji, to Pan Bóg mi pokaże i pozwoli się przyznać

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Rozdział pierwszy, wersy od 20 do 24 i wers 27.
2: Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.
1: Pierwsze słowa tego listu brzmią tak. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Myślę sobie, że czasem, będąc w jakimś zaułku wewnętrznym czy zewnętrznym w naszym życiu, nie chcemy ani tego, ani tego. Śmierci się boimy, a żyć nie chcemy. Zdarza się. Paweł jest w takiej sytuacji, kiedy przyjmuje jedno i drugie, bo ma w sobie Chrystusa.
3: Bo ma w sobie Chrystusa. Do końca się tutaj badacze spierają, kiedy ten list powstał. Niektórzy mówią, że to już mogło być w więzieniu niedługo przed jego śmiercią. Niektórzy mówią, że może troszeczkę wcześniej. Ale niewątpliwie ten list został napisany już w takim końcowym etapie jego życia.
1: No, graniczna sytuacja, gdyby nie było to graniczna sytuacja, to by pewnie nie rozważał śmierci.
3: Tak, chociaż on tak naprawdę mówił już sobie, że on już pod murami Damaszku został zdobyty przez Chrystusa. Został przez niego zwyciężony. I kiedy on mówi, że dla mnie umrzeć to zysk, to on tak naprawdę swoje życie już całkowicie oddał Panu Jezusowi dużo, dużo wcześniej.

0: wcześniej, dużo, dużo wcześniej, pozwolił się zdobyć Jezusowi. Jezus go zwyciężył, zdobył go, zafascynował go nieprawdopodobnie tym wszystkim, co uczynił dla nas, i Paweł podporządkował swoje życie Jezusowi, głoszeniu Ewangelii. Oczywiście dojrzewał w tej wierze, dojrzewał w tej relacji, ale on wiedział, kim jest Jezus. Miał to żywe doświadczenie żyjącego Jezusa.
1: A my może nie mamy często, bo Pan Jezus nas tak nie zdobył, z konia nas nie zrzucił, wzroku nam nie zabrał. Czujemy się czasem niezaopiekowani?
0: No możemy się czuć niezawartościowani, niezaopiekowani, natomiast kiedy patrzymy z perspektywy wiary i tak naprawdę na całe nasze życie z punktu widzenia tego, czym jest bycie chrześcijaninem, co znaczy być ochrzczonym, włączonym do wspólnoty Kościoła, co to znaczy być dzieckiem Boga, co to znaczy być uczniem Jezusa, to tak naprawdę my żeśmy wszystko dostali na tacy. Jezus dla każdego z nas zrobił wszystko, żebyśmy mogli być szczęśliwi i wolni.
1: No dobrze, ale od naszej strony, bo z nieba to wszystko widać prosto, proszę księdza. Tak mi się wydaje.
0: No, no.
1: Chwała Pańska, światłość wiekuista, niechaj nam świeci.
0: Trochę niedostępna ta perspektywa dla nas teraz.
1: No to ksiądz mówi, tak jakby ksiądz ją miał w ręku. A właśnie ja myślę czasem, że ludzie w Polsce, w krainie, gdzie w większości pada deszcz albo jest pochmurno, mogą mieć inną perspektywę. I co z tego, że to tak pięknie brzmi?
0: My mamy problem z tym, że my nawet nie wiemy, że to pięknie brzmi. Cytując klasyków od zdrowia, powiem, że zdrowie zaczyna się od wiedzy. Tak samo nasza relacja z Panem Bogiem zaczyna się od wiedzy. Uświadomić sobie, co Bóg dla mnie uczynił, kim ja jestem. Bo my tego nie wiemy. My czasami mamy...
1: A kim? No bo zależy jak, bo jak kim ja jestem, Kowalski Jan w dzienniku ucznia numer 12 i do tego średnia 3,6.
0: Dla nas Pan Jezus to może być taki zwrot grzecznościowy. Pan Jezus, tak jak Pan Kowalski. I to jest problem, że my mamy często z Panem Bogiem taką relację formalną, w zasadzie taką religijną, że my mamy poczucie, że są pewne zasady, których mamy przestrzegać i my ich przestrzegamy, mniej lub bardziej, nie odnosząc ich do żyjącego Jezusa. Że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które ja robię z religijnego punktu widzenia, w nich chodzi o miłość, a nie o prawo. Że Bóg mnie kocha miłością, którą się ze mną dzieli i uzdalnia mnie do tego, żebym ja też odkrył to, jak bardzo jestem przez Niego ukochany, umiłowany, jak się On o mnie troszczy, jak Mu na mnie zależy.
1: No a jak odkrył? No jak moje serce jest puste, studnia wyschła, to co mam zrobić? Tam było napisane, szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Ja bym chciał szukać.
0: Szukaj, no to powiedz Panu Jezusowi, Panie, nie czuję Twojej obecności, nie doświadczam Twojej miłości, pragnę, żebyś przekonał mnie o tym, że mnie kochasz, pragnę Twojej miłości, pragnę miłości, bo jej nie ma, bo mi nie dali jej w domu, bo ten świat mnie przytłacza i wyniszcza, chcę tej Twojej miłości. Zaczynają się teraz na jesieni w różnych miejscach Warszawy, pewnie po obu dwóch stronach Wisły i pod Warszawą, rekolekcje ewangelizacyjne, odnowy.
1: To jest język miłości.
0: To jest sposób, żeby doświadczyć miłości Jezusa. W tych rekolekcjach nie chodzi o nic innego, tylko o to, żebyśmy doświadczyli tego, że Bóg nas kocha. Ale na to doświadczenie trzeba się otworzyć. Jeżeli ja mam doświadczyć, że drugi człowiek mnie kocha, ja muszę się na tego człowieka otworzyć, muszę się z nim spotykać, muszę go zaprosić do swojego życia. Muszę dać mu się pokochać, żeby on się o mnie zatroszczył. Czyli właśnie, jeżeli ja się trzymam Pana Boga na dystans, nie rozmawiam z Nim szczerze, nie mówię Mu o tym, co przeżywam, co czuję, a tylko jestem na Niego obrażony i takie poczucie mam, że Ty mnie, Panie Boże, zostawiłeś, nigdy o mnie nie myślałeś, no to nie dam się nigdy Panu Bogu tak dotknąć tą miłością namacalnie. Przypomina mi się taka opowieść z tych wspólnot dla anonimowych alkoholików, kiedy taki jeden, który umarł, a cały czas miał pretensję, że Bóg go opuścił, no jak oglądają z Panem Bogiem ten film jego życia, to w pewnym momencie widzi tym najtrudniejszym, że tam w tym momencie tylko jego ślady są na tym życiu widoczne. A Jezus mówi, to nie są Twoje ślady, tylko moje. Ja Ciebie wtedy niosłem na rękach. I my nie pozwalamy Panu Bogu, żeby On nas czasami wziął na ręce i poprowadził, poniósł tam przez te najtrudniejsze momenty naszego życia. Wyprowadził nas z tych ciemności. A może właśnie chodzi o to, żeby poprosić. Panie, daj mi doświadczyć Twojej miłości. Przekonuj mnie o tym, że mnie kochasz. Potrzebuję Twojej miłości. Nie czuję jej. Jestem poraniony, jestem opuszczony, jestem samotny. Panie, pokochaj mnie i daj mi uwierzyć i doświadczyć tego, że Ty mnie kochasz.
1: Piękne.
0: I to się
1: szczere.
0: Dzieje.
1: Tak, no to bo ja myślę sobie, że często my chcemy dobrze, a wychodzi średnio. Może właśnie dlatego, że my czasem lukrujemy za bardzo, że chcemy, żeby było lepiej niż jest. No to po co tak udawać? No, jak jest średnio, to jest średnio. Jest dobrze, to jest dobrze. Mogę być w tym szczery.
0: Tak, albo czasami próbujemy sobie sami pomóc, tak? No Pan Bóg niby jest, ale to przecież jak ja sobie nie pomogę, to nikt mi nie pomoże. Czasami takie myślenie. I czasami zajmujemy tą przestrzeń, prawda, tak bardzo mocno, nie chcemy z tego panowania, z tego radzenia sobie zrezygnować. I może właśnie dlatego te momenty takiego najniższego upadku są wtedy, kiedy człowiek bezsilności swojej dopuszcza miłość Pana Boga, dopuszcza go do swojego życia.
1: Święty Paweł tutaj mówi, że pragnie odejść. Ja myślę sobie, że jeżeli ktoś jest gotów odejść i ma w sercu spokój, to jest objaw ogromnej wiary, głębokiej duchowości, że jest gotów wszystko zostawić i pyta Boga, co jest lepsze.
0: No jeżeli taką ma motywację, to owszem tak, ale czasami niektórzy chcą odejść z tego życia, żeby uciec przed problemami, przed cierpieniem, przed swoją bezradnością. I to wcale nie jest dobra motywacja, bo śmierć tutaj w tym momencie niczego nie rozwiąże, nie załatwi. Bo ja te problemy przeniosę z tego życia na życie wieczne. I tam trzeba będzie je też załatwić. I tutaj ten czyściec się kłania, prawda, słynny, o którym niewiele potrafimy powiedzieć, ale który jest jako miejsce, w którym ja dojrzewam do pełni miłości i do tego, żebym był uzdrowiony i pokochany przez Pana Jezusa i zdolny do przyjęcia tej Jego miłości tak do końca, jak On mi się daje. Dlatego lepiej jest nie uciekać od siebie, nie uciekać od Boga, nie uciekać przed tym wszystkim, co mnie przygniata, bo ucieczka niczego tutaj nie rozwiązuje, ale pozwolić Panu Jezusowi wejść w środek tego swojego cierpienia, swojej nędzy, swojego udręczenia. I Paweł chciał zostać z tymi ludźmi, ponieważ wiedział, że jeszcze może ich w jakiś sposób poprowadzić do Jezusa. Jeszcze może ich bardziej przekonać przez głoszenie Ewangelii, że Bóg ich kocha, że Bogu na nich zależy i że najlepsze, co mogą w swoim życiu wybrać, to życie z Jezusem, jakkolwiek by to życie nie wyglądało.
1: I jeszcze jedna jest mocna rzecz. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Ciało, to mamy na życie.
0: Tak, bo jestem człowiekiem. A to, co w jakiś sposób określam jako człowieka, to przede wszystkim moje ciało, tak? Ja w ciele jestem zbawiony, w ciele żyję, w ciele dochodzę do świętości, w ciele. I dlatego człowieczeństwo moje potrzebuje tej łaski, żebym ja dojrzał do pełni człowieczeństwa. Dlatego mówimy o Panu Jezusie, że On był najbardziej doskonałym człowiekiem, Bogiem i człowiekiem. Jego człowieczeństwo było wolne od jakiegokolwiek grzechu. W związku z powyższym ono było takie, jak Pan Bóg zamierzył, dla nas też. I kiedy ja buduję relacje z Jezusem, to On mi pomaga stawać się nie tyle świętym, że ja swoją duszę uświęcę tak, że będzie zdolna pójść do nieba, ale ja święty mam być cały, także w moim ciele mam być święty. W sposobach wyrażania się przez moje ciało, w budowaniu relacji z innymi, w rozmowie, w kochaniu, w przebaczaniu, w służbie. To wszystko ma być tymi elementami, które czynią mnie świętymi.
1: Za chwilę posłuchamy Pana Jezusa w Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 20, wersy od 1 do 16.
2: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak więc ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
1: Mówiliśmy na początku o tym, że to będzie rozmowa o tych, którym się wydaje, że nadziei nie ma, albo że jest strasznie krucha, albo że, jak było w piosence, znowu w życiu mi nie wyszło. A to są ci, którzy stoją, mimo że czas się kończy. To jest okropne uczucie. Została godzina, wszyscy już wykonali swoje prace.
3: A ja zaraz... my nie mamy na to żyć.
1: Tak, ja do domu wrócę bez pieniędzy, nie mają co jeść, a tam w domu żona. To trochę jest historia tych, którzy stoją na rynku i ich nikt nie najął. Z jakich powodów? Różnie. Jeden przehulał czas, poszedł do knajpy, a drugi chorował na przykład, albo cokolwiek innego się stało. Nie dotarł na czas. A jeszcze inna rzecz, nie zostać najętym, to znaczy być niepotrzebnym, to jest po prostu okropne uczucie.
3: I niesamowity jest ten gospodarz, tak? Niesamowity jest ten gospodarz, który wychodzi na ten plac po wielokroć w ciągu dnia, gdyby szuka człowieka. Szuka człowieka w tym momencie, w którym jest w stanie go znaleźć. W pierwszym czytaniu było: szukajcie Pana, dopóki pozwala się znaleźć. Ale to jest też drugą stronę działa. Pan Bóg nas szuka na drogach naszego życia i będzie wychodził po wielokroć, stając na drodze naszego życia, żebyśmy mogli go znaleźć, żebyśmy mogli go zobaczyć i żebyśmy mogli usłyszeć: no dobra, idź do tej winnicy.
1: Czasem się wydaje, że tutaj z tego czytania, że być może on w ogóle tę winnicę pobudował po to, żeby tych ludzi ściągnąć, a nie po to, żeby mieć interes.
3: Zdecydowanie, no... to Królestwo Boże jest dla nas wszystkich pobudowane i cały czas uczymy w Kościele się tego i przypominamy sobie, że Pan Bóg dla każdego z nas przygotowuje miejsce w niebie i że to miejsce jest tylko i wyłącznie dla nas, że nam go nikt nie zajmie, więc Bóg jest bardzo zainteresowany tym, żebyśmy wzięli w posiadanie to dziedzictwo, to Królestwo, które On nam wysłużył za tak niesamowitą cenę, jaką jest męka, śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc Bogu zależy na tym, żebyśmy byli w niebie. Niestety bardzo często o wiele bardziej niż nam. Ale to nie znaczy, że jeżeli nam zależy mało, że my tego nieba nie możemy osiągnąć. Nie. Bóg wychodzi do nas i zniża się do naszego poziomu miłości. Bóg nas będzie szukał do ostatniego momentu naszego życia. I teraz w sytuacji, w której ja jestem być może dzisiaj w poczuciu takim, że przegrałem, że zawaliłem mnóstwo rzeczy, że skrzywdziłem wielu ludzi, straciłem wiele szans na to, żeby coś sensownego ze sobą zrobić, że jestem być może bardzo zniszczony przez jakieś nałogi, w które wlazłem, przez rozbitą rodzinę, no, którą sam być może przyczyniłem się do tego, że ona jest taka, jaka jest, to Pan Bóg mówi, ja Ciebie szukam, ja nigdy z Ciebie nie zrezygnuję. Zależy mi na tym, żebyś był ze mną. Bardzo mi zależy na tym.
1: Tak, masz jeszcze godzinę. To jeszcze czas.
3: To jeszcze jest czas. Póki człowiek żyje, póty ma czas. To jest jeden z powodów, dla których Kościół nigdy nie wypowiada się o kimś, kto zmarł, nawet jeżeli znamy go tutaj na ziemi jako naprawdę niedobrego człowieka czy wielkiego zbrodniarza, to Kościół nigdy o takim człowieku nie wypowiada się, że na pewno jest potępiony. Kościół mówi o tym, że ktoś jest święty. Daje nam go za przykład. Ale każdy człowiek do ostatniego tchnienia swojego życia tutaj na ziemi może powiedzieć Panu Bogu, żałuję. I my już nie będziemy o tym wiedzieli. I my już nie znamy tego, co jest między nim a Panem Bogiem, tak? Nie znamy jego ostatecznego losu. Kiedyś, jak umrzemy, może będziemy mogli się o tym dowiedzieć, jak nas to będzie w ogóle interesowało. A myślę, że nie bardzo. Pan Bóg szuka człowieka do ostatniego oddechu tutaj na ziemi. Ciągle walczy o to, żebyśmy go znaleźli, żebyśmy go dostrzegli, który stoi przed nami na drodze naszego życia i robi wszystko, żebyśmy zechcieli usłyszeć jego głos i właśnie wejść do tej winnicy.
1: Niesamowite jest to zdanie, rzekł właściciel, zwołaj robotników i wypłać im należności, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych. By się wydawało, że chociaż ci pierwsi, chociaż honorowo pierwsi wyjdą po wypłatę. Gdzie tam? Oni ostatni wyszli. Pierwsi po wypłatę weszli ci, którzy przyszli na sam koniec i w zasadzie im się nie należało. To ci zostali pierwsi.
3: To jest przypowieść, która potwierdza to, co Pan Jezus w innych miejscach mówił bardzo często, że nierządnica i celnicy wyprzedzają was do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego?
1: O tym będzie za tydzień.
3: O tym będzie za tydzień. A dzisiaj możemy jako wstęp do tego, co mi za tydzień, powiedzieć sobie tak, że jeżeli ja jestem przy Panu Bogu cały czas, to ja jestem w takim zagrożeniu pewnym, że mi to wszystko troszeczkę spowszednieje, że popadnę w rutynę, że ja mogę w tej winnicy być i niby pracuję, ale gdzieś zapomniałem, po co pracuję, dla kogo pracuję, że nie pracuję na rzecz mojego gospodarza, prawda, który chce się na mnie dorobić i mnie wykorzystać, tylko ja tak naprawdę pracuję dla siebie. Ja sobie buduję to miejsce w Królestwie Bożym przez swoje bycie blisko Jezusa, pozwala mu się zbawiać i prowadzić. Czasami nam brakuje tej świeżości miłości, świeżości wiary. A człowiek, który gdzieś rzutem na taśmę, można powiedzieć, łapie się na to Królestwo Boże, on, tak jak o tej kobiecie cudzołożnej, prawda, powiedział, wiele jej przebaczono, dlatego wiele umiłowała. Nie? Kiedy ja doświadczę, jak wiele Bóg mi przebaczył, przyjmując mnie takiego, jakim jestem, odpowiadając na moje pragnienie powrotu do Niego i moje żałuję, jak doświadczam tego ogromu miłości, to też potrafię bardziej kochać i ta moja miłość wtedy jest taka świeża. I może właśnie powinniśmy, ci, którzy mają takie poczucie, że no cały czas jestem w Kościele, a też do końca tego wszystkiego nie rozumiem tej miłości Pana Boga, nie doświadczam jej, może warto modlić się o odnowienie tej miłości.
1: Tak, bo to jest piękne, bo to są ci, którzy przyszli raniutko, wychowani z domu, w rodzinie katolickiej i mieli to od zawsze i sakramenty i wszystko i spowiedź co miesiąc i oni po prostu są od pierwszej godziny i po prostu zlatuje czas i zaraz czas się skończy i będzie wypłata. I przestępują z nogi na nogę, myśląc sobie, już tak nudno, może, a ci to przyszli o ten całe życie, był komunistą albo kiedyś, albo złodziejem i co on teraz stoi przede mną w kościele, nie?
3: No właśnie, a zazdroszczenie komuś darów bożych nie jest zbyt dobrą postawą. Jednym z grzechów jest taki, no, zazdrościć komuś łaski Pana Boga. Myślę, że sami powinniśmy ciągle dbać o to, żeby odnawiać w sobie działanie łaski Bożej, działanie Ducha Świętego, żeby odświeżać miłość, bo miłość Boża jest zawsze nowa i świeża. Czy ja mam takie doświadczenie tej nowej miłości, świeżej miłości? Jeżeli nie, to poproś Ducha Świętego. Duchu Święty, odnów we mnie doświadczenie miłości Pana Boga. Wydobądź mnie z mojej rutyny, w której być może tkwię. Odkurz te moją relację z Jezusem, moją modlitwę. Odnów ją, odśwież ją na nowo. Daj mi radość spotkania z Jezusem w Eucharystii. Daj mi radość ze spotkania z Jezusem w Jego Słowie. Daj mi radość z tego, że jestem przecież całe życie przy Jezusie, a więc mam dostęp do całego bogactwa Jego łaski, że wszystko jest dla mnie, że ja słyszę tak od Ojca to, co ten starszy syn w tej przypowieści o miłosiernym Ojcu. Dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.
1: Jeszcze jest jedna rzecz tutaj. pomyślałem sobie o odwadze stanięcia na rynku. To wymaga odwagi, bo może lepiej siedzieć w tej karczmie albo patrzeć przez okno na rynek, jak tam ludzie wychodzą, albo w ogóle udawać, że tego rynku nie ma. A on tam wychodzi, ten właściciel, prawda? Nająć. Mieć odwagę wyjść na rynek i powiedzieć: panie, jak ja bym chciał, żebyś mnie jeszcze najął, bo bez tego to życie naprawdę nie ma sensu. Albo ja się chyba nie nadaję do niczego, ale nie wiem, zaryzykuję. Rynek zostanie po środku, a niech tak mi ludzie zobaczą. Nie?
3: No tak, to jest to takie wystawienie się trochę na widok publiczny, ale myślę, że im bardziej doświadczamy tego, że potrzebujemy miłości, że potrzebujemy łaski, potrzebujemy Boga, tym łatwiej na ten rynek nam wyjść. Przyznać się do swoich grzechów, przyznać się do swojej bezradności, to jest bardzo dobra rzecz. To nas nie upokarza, ale to wręcz przeciwnie, może stać się źródłem chwały nieprzemijającej w naszym życiu. Może też o taką odwagę warto się pomodlić, jeżeli mi jej w tym momencie brakuje. To poprosić Jezusa: Panie, pomóż mi przyjść do Ciebie, pomóż mi wyjść na ten rynek, pomóż mi się wyspowiadać, pojednać z Tobą, pomóż mi przyjść na Eucharystię, przyjąć się w Komunii Świętej czystym sercem. Pomóż mi wyjść z tego domu, być może wszyscy się będą patrzyli, takich do kościoła nie chodził tyle i tyle czasu, prawda? I będą się może dziwnie patrzyli, a może koledzy, a może znajomi, prawda? Ty taki się nagle zrobiłeś. Daj mi, Panie, odwagę sprzeciwienia się tej opinii ludzkiej, na którą tak bardzo uważam i na której mi tak zależy. Daj mi, Panie, taką odwagę, żeby zaryzykować tak zwane swoje, w cudzysłowie, dobre imię, po to, żeby przyjąć od Ciebie coś, co jest naprawdę wartościowe i dlaczego warto żyć.
1: Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi
3: ostatnimi.
1: Ale też żadna przegrana, prawda? Jak pierwsi są mądrzy, to rozumieją, że jest porówno.
3: Tak jest. A nic więcej jak niebo nie dostaniemy. To jest pełnia szczęścia, którą Pan Bóg dla nas przygotował, więc czy żeśmy zaczęli od samego początku naszego życia przygodę z Jezusem, czy dopiero teraz mamy ją zacząć? Ważne, żebyśmy przygodę z Jezusem zaczęli.
1: Albo mieliśmy przerwę dramatyczną.
3: Albo mieliśmy przerwę, to zwłaszcza po tej przerwie warto wrócić do gry. Cokolwiek by się nie działo, albo nam się nie chce, tak? Albo mamy już wszystkiego dość. Warto jest wyjść z tego miejsca, w którym jestem. Papież Franciszek mawiał wcześniej, wstać z tej kanapy, która być może stała się dla mnie wygodna, nawet jeżeli jest już tak wytarta z tej gąbki, że zamy sprężyny mnie w tyłek uwierają, to mimo wszystko wstać z tej kanapy i wyjść na rynek, wyjść na plac, wyjść na miejsce, gdzie Bóg na mnie czeka.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Na tym kończymy dziś nasze rozważania. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tworzenie tych audycji, audycji Księga przez Radio Warszawa, serdecznie do tego zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas i tam wszystkie informacje. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
3: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Piński.
4: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przyjął organizatorów Igrzysk Paraolimpijskich, skazał na wychowawczą rolę sportu. Biskupi przemijają, a Kościół żyje z Pana, napisał Leon XIV w liście do biskupów Ameryki Łacińskiej. Dziś 180. rocznica objawienia płaczącej Matki Bożej w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ja również bardzo kocham sport i jestem przekonany o jego wielkiej wartości wychowawczej, powiedział papież do przedstawicieli organizacji, która organizuje Igrzyska Paraolimpijskie.
2: Wskazując na wychowawczą rolę sportu, papież powiedział, że kształtuje on człowieka w duchu szlachetnych i autentycznych wartości.
3: Fare sport.
2: Uprawianie sportu oznacza poważne zaangażowanie i wysiłek, a następnie dzielenie się owocami własnej wytrwałości poprzez lojalność, zaufanie, otwartość, ducha zespołowego i odwagę. Wy to wszystko czynicie i pokazujecie piękno tego w naprawdę wyjątkowy sposób.
1: W czasach, gdy tak wiele głosów rości sobie prawo do władzy nad sumieniami wiernych, obowiązkiem biskupa jest przekazywanie jasnego nauczania, napisał Leon XIV w liście z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Turybiusza de Mogrovejo. Papież podkreśla, że biskup nie przekazuje własnego nauczania, lecz wiarę Kościoła.
4: Święty Turybiusz był arcybiskupem Limy na przełomie XVI i XVII wieku. Z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji papież napisał list do biskupów Ameryki Łacińskiej. Podkreśla, że ewangelizacyjna wiarygodność świętego Turybiusza wynika z faktu, że on sam pozwolił, by Ewangelia ukształtowała jego egzystencję. Papież prosi biskupów, aby swym priorytetem duszpasterskim uczynili adorację Najświętszego Sakramentu.
1: Dziś przypada 180. rocznica objawienia w La Salette. Płacząca Maryja ukazała się prostym wiejskim dzieciom, urzekła je swoim pięknem i majestatem, przekazując im wezwanie do nawrócenia, modlitwy i poddania się Bogu. Jeżeli lud mój nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymywać, mówiła Maryja. Objawienie w La Salette zatwierdzone przez Kościół jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas, mówi ksiądz Antoni Skauba, wikariusz generalny misjonarzy Saletynu.
5: Ja widzę w tym taką odpowiedź i troskę Maryi, jej macierzyństwo, które nie rezygnuje, bo wie, jaką cenę zapłacił Bóg, dając swojego Syna za nasze zbawienie. Maryja wie, że łaska Ducha Świętego, ona doświadczyła tego, jest skuteczna, że zwycięstwo przynależy do Chrystusa. I te utrapienia, prześladowania naszej niewierności, one są mniejsze i mogą być zwyciężone pod warunkiem poddania się, zaufania. Myślę, że to jest odpowiedź nieba na tę sytuację, jaka zaistniała. Pan Bóg ma słowo życia na to, co my przeżywamy. O tym nie wolno zapominać. Myślę, że jej łzy, jej zdecydowanie, ona nie mówiąc to kolokwialnie, nie odpuszcza, bo wie, że zwycięstwo odniósł jej Syn Jezus Chrystus. A trzeba, żebyśmy przez wiarę pozwolili Mu zwyciężać w nas.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

0: Zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach godzina 22:10, słuchacie Radia Emaus i audycji Zapisane w dźwiękach, na którą zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Lato jeszcze przez chwilę jest z nami. Jeszcze się nim cieszymy. Słońce wciąż potrafi przypomnieć o wakacjach. Ale jednak poranki czujemy, że są chłodniejsze. No i też wieczory przychodzą już zdecydowanie wcześniej. Zatem w powietrzu pojawia się coś takiego, czego nie da się już nie zauważyć. Pierwszy ślad jesieni. I właśnie ten moment chciałbym dziś muzycznie zatrzymać w naszej audycji. To będzie nasze ostatnie muzyczne spotkanie z latem, ale nie chciałbym stawiać tutaj wyraźnej granicy pomiędzy latem a jesienią, bo muzyka nie zna takich granic. Będą więc jeszcze i słońce, i ciepło, i lekkość, a to zwłaszcza przyjdzie nam z muzyką, twórczością Stevie'ego Wondera, a także z twórczością Wolfganga Amadeusza Mozarta, zwłaszcza z jego koncertem fortepianowym w tonacji A-dur, który jest przepełniony lekkością, jeszcze takim ciepłem, zwiewnością, ale pojawi się też trochę nostalgii, zadumy i takich pierwszych jesiennych tonów. Wybrałem dzisiaj do tego klimatu Gustawa Mahlera, jego piątą symfonię, zwłaszcza czwartą część, która jest pełna takiej nostalgii, takiej zadumy. Coś właśnie takiego dobrego na wrzesień, bym powiedział. I dorzucimy jeszcze do tego szczyptę jazzu. Ponadto chciałbym Was też zaprosić na bardzo ciekawą, nową inicjatywę Grand Prix Polskiej Churalistyki, który zakłada poznański chór międzypokoleniowy, ale żeby on powstał, potrzebuje Was, chórzystów, którzy zapiszą się i od 27 września będą przychodzić na próby, które to próby doprowadzą do pięknego finałowego koncertu. Więcej jeszcze dzisiaj w audycji o tym, o tej inicjatywie, o tym projekcie również opowiem. A teraz zostawiam Was z przepiękną piosenką Somersault z albumu Songs in the Key of Life, której autorem jest Stevie Wonder.

To był Stevie Wonder w piosence Summer Soft pochodzącej z albumu Songs in the Key of Life, a my jeszcze zostajemy w lecie, tym późnym lecie, które nie potrzebuje już wielkiego słońca i wysokich temperatur, żeby przypomnieć, że wakacje jeszcze trwają. To lato spokojniejsze, bardziej miękkie, z długimi popołudniami, ciepłym światłem i wieczorami, które zaczynają się jednak odrobinę wcześniej. Taki klimat można z pewnością odnaleźć w pierwszej części koncertu fortepianowego w tonacji A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Utwór powstał w Wiedniu i został ukończony 2 marca 1786 roku. W czasie, kiedy Mozart pracował również nad Weselem Figara, zatem to był niezwykle intensywny okres w jego życiu. Koncerty fortepianowe pisał on przede wszystkim z myślą o własnych występach. Dokładnej daty prawykonania tego koncertu nie znamy. Wiadomo jednak, że koncert był przeznaczony na jeden z takich występów wiosną 1786 roku, gdzie najprawdopodobniej sam Wolfgang Amadeusz Mozart zasiadł przy fortepianie. Pierwsza część ma oczywiście formę sonatową, opartą na kontraście i powracaniu muzycznych myśli. Najpierw orkiestra przedstawia główne tematy, później pojawia się fortepian, który podejmuje z nią dialog. W przetworzeniu muzyka oddala się od tonacji zasadniczej, zmienia kierunek, nabiera napięcia, by w repryzie powrócić do głównej tonacji i początkowego blasku. To, co charakteryzuje tę pierwszą część, to przede wszystkim lekkość, ruch, elegancja, ale nie jest to pusta beztroska. Muzyka płynie swobodnie jak letnie popołudnie, a jednocześnie pod tą jasną powierzchnią można wyczuć coś bardziej ulotnego. Świadomość, że nawet najpiękniejsze lato powoli się zmienia. Zostawiam was z Mozartem, z pierwszą częścią jego koncertu fortepianowego w tonacji A-dur, a partię solową wykona Katia Buniatiszwili, której towarzyszą muzycy Academy of St. Martin in the Fields.

To był Wolfgang Amadeusz Mozart i jego koncert fortepianowy w tonacji A-dur. Wysłuchaliśmy przed chwilą pierwszej części tego koncertu w wykonaniu Kati Buniatiszwili, której towarzyszyli muzycy Academy of St. Martin in the Fields. A teraz chciałbym opowiedzieć o nowym projekcie Grand Prix Polskiej Churalistyki, czyli poznańskim chórze.

międzypokoleniowym. Ten projekt jest realizowany w ramach tegorocznej edycji Grand Prix Polskiej Churalistyki. Do wspólnego śpiewania organizatorzy zapraszają dzieci, rodziców, dziadków i wnuki, czyli rodziny reprezentujące co najmniej dwa pokolenia. Podczas 5 prób uczestnicy przygotują 4 utwory skomponowane specjalnie na zamówienie organizatora. Finałem projektu będzie występ podczas koncertu inauguracyjnego Grand Prix Polskiej Churalistyki w Auli Nowa Poznańskiej Akademii Muzycznej. Utwory zostaną wykonane a cappella oraz z towarzyszeniem orkiestry. W projekcie mogą uczestniczyć dzieci od 6 roku życia. Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona do 150 uczestników, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków określonych w regulaminie. Regulamin znajdziecie na stronie internetowej Grand Prix Polskiej Churalistyki. Tam też znajdziecie terminy prób, ponieważ terminy prób są następujące. Już pierwsza próba jest 27 września, następnie 11 października, 25 października, 8 listopada i 22 listopada. Próby odbywają się w niedzielę, to są niedziele kolejne, w godzinach od 15 do 17, a miejscem prób jest sala Seledynowa i sala 111 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Musicie wejść do budynku głównego, do budynku A. Próby będą prowadzone równolegle w 2 położonych blisko siebie salach, osobno dla dzieci i osobno dla dorosłych. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie internetowej, ale też we wszelkich mediach społecznościowych, gdzie z pewnością traficie ostatecznie do tej zakładki Poznański Chór Międzypokoleniowy i tam znajdziecie wszelkie informacje, formularz zgłoszeniowy, a także regulamin, terminy prób, kiedy jest też próba generalna i koncert. Wszystko tam znajdziecie właśnie na stronie internetowej. Gorąco serdecznie Was zachęcam do tego, byście wzięli udział w tym projekcie i mieli niepowtarzalną okazję, żeby za już 2 miesiące z okładem móc wystąpić na estradzie Auli Nowa Poznańskiej Akademii Muzycznej razem ze swoimi najbliższymi. A teraz z Mozarta przenosimy się w zupełnie inny świat. Bardziej skupiony, spokojniejszy nieco i taki pełen półcieni. Drugie intermezzo z opusu 118 Johannesa Brahmsa jest muzyką późnego lata, niewątpliwie. Ciepło jeszcze pozostaje, ale światło staje się łagodniejsze, a wieczory coraz dłuższe. To utwór bardzo osobisty, napisany w 1893 roku i należy do późnych kompozycji Brahmsa. Prosta, śpiewna melodia przeplata się tutaj z bardziej niespokojnymi fragmentami, a charakterystyczny rytm kołysze muzykę między spokojem a lekkim niepokojem. Jest w tym coś z końca lata. Nie żal za tym, co minęło, ale ciche poczucie, że pewien czas powoli się kończy. Zostaje wspomnienie ciepła, światła i chwil, które chciałoby się zatrzymać jeszcze odrobinę dłużej. Zostawiam Was zatem z Johannesem Brahmsem, z jego intermezzem w tonacji A-dur, opus 118, a wykona to przepięknie Glenn Gould.

To był Johannes Brahms i jego intermezzo w tonacji A-dur op. 118 numer 2 w wykonaniu Glenna Goulda. Po Mozarcie i Brahmsie pora na muzykę, w której letnie światło staje się już znacznie bardziej przygaszone. Przed nami czwarta część piątej symfonii Gustawa Mahlera, słynne Adagietto. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów jego twórczości. Piąta symfonia powstawała w latach 1901-1902, przede wszystkim podczas letnich miesięcy spędzanych przez Mahlera w Meierning nad jeziorem Wörthersee. To dzieło wyjątkowe w jego twórczości, instrumentalne, ale bez udziału chóru i solistów, a jednocześnie ogromne pod względem rozmachu i emocjonalnej skali. Symfonia składa się z pięciu części zgrupowanych w trzy większe ogniwa. Rozpoczyna ją marsz żałobny, po którym następuje gwałtowna, pełna napięcia druga część. Trzecia część to rozbudowane scherzo, stanowiące centrum całej konstrukcji. Po nim przychodzą już dwa ostatnie ogniwa, czyli właśnie to Adagietto, którego za chwilę wysłuchamy, a także finałowe rondo. Prawykonanie odbyło się 18 października 1904 roku w Kolonii, a orkiestrą dyrygował sam Gustav Mahler. Pierwsze przyjęcie symfonii było jednak dalekie od entuzjazmu. Publiczność nie była jeszcze przygotowana na tak niezwykłe połączenie dramatyzmu, monumentalności i liryzmu. I właśnie w samym środku tego wielkiego, pełnego kontrastów dzieła pojawia się Adagietto, część napisana wyłącznie na smyczki i harfę. Nie ma tu rozbudowanej orkiestry, nie ma gwałtownych kontrastów. Jest za to powolny, szeroki oddech muzyki, narastanie i wygasanie napięcia oraz melodia, która zdaje się zawieszona w czasie. Adagietto ma prostą, trzyczęściową formę ABA. W pierwszej części pojawia się główny, niezwykle śpiewny temat, prowadzony przez smyczki i otoczony delikatnymi brzmieniami harfy. W środkowej części muzyka staje się bardziej intensywna i emocjonalna. Napięcie stopniowo narasta, aż prowadzi do kulminacji. Potem powraca materiał początkowy. Ale nie jest to już dokładnie ten sam świat. Po doświadczeniu środkowej części główny temat brzmi bardziej przejmująco, a muzyka powoli wygasa. Adagietto można dziś usłyszeć właśnie jako muzykę przejścia. To już nie pełnia lata, ale jeszcze nie taka pełna jesień. Raczej moment, kiedy dzień powoli się kończy, światło mięknie, a wraz z nim pojawia się refleksja nad tym, co przemija. Po energii pierwszych dni lata pozostaje cisza i chwila zatrzymania. I może właśnie dlatego ten fragment tak dobrze pasuje do końca lata. Nie dlatego, że jest po prostu smutny, ale dlatego, że zatrzymuje chwilę, która za moment przestanie być teraźniejszością, a stanie się wspomnieniem. I wydaje mi się, że właśnie ta część piątej symfonii Gustawa Mahlera doskonale chwyta ten moment, zatrzymuje jak w kliszy. A teraz będziecie mogli się o tym sami przekonać, słuchając wiedeńskich filharmoników, których poprowadził Pierre Boulez.

To był Gustav Mahler i jego piąta symfonia. Przed chwilą wysłuchaliśmy części czwartej Adagietto w wykonaniu wiedeńskich filharmoników pod dyrekcją Piera Buleza. A teraz na koniec dzisiejszego spotkania wracamy jeszcze na chwilę do lata. Tym razem w jazzowej odsłonie Chet Baker i jego Summer Sketch. Muzyka lekka, miękka, pełna przestrzeni. Fortepian, delikatny rytm, charakterystyczna, powściągliwa trąbka Cheta Bakera tworzą atmosferę spokojnego wieczoru letniego, takiego, który chciałoby się zatrzymać na trochę dłużej. I mam nadzieję, że zatrzyma was ta muzyka w takim letnim jednak nastroju. Na koniec dzisiejszej audycji, dzisiejszego spotkania w audycji Zapisane w dźwiękach. Dziękuję wam serdecznie za to spotkanie. Trzymajcie się, życzę wam dobrego wieczoru. Kłaniam się, Daniel Badecki.

zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy. Lista z mocą jest. Melduje się również dwójka prowadzących. Dzisiaj zmiany. Jest ze mną Dariusz Jakubiak.
2: I jest również Paweł Hajduga. Dobry wieczór.
1: To znaczy wracamy na właściwe tory. Jeszcze jakby Ewa do nas zaglądnęła, to byłoby już zupełnie w komplecie. No może przyjdzie taka chwila. Ostatnio zmiany, więc mam nadzieję, że chociaż wy jesteście z nami w komplecie. Zameldujcie się na Facebooku, czekamy na was. Będziemy, albo już jesteśmy. Sprawdźcie. Na pewno będziemy was pozdrawiać. Pozdrawiajcie, zostawcie ślad, a może jakiś foto jeszcze wakacyjne, może jeszcze przed urlopem jesteście, no może już typowo jesienny klimat z oknami się włączył, więc może pod kołderką, pod kocykiem z herbatką i przed radioodbiornikiem spędzicie z nami co najmniej 3 najbliższe kwadranse.
2: A my już tutaj rozpoczynamy granie, wchodzimy do naszej poczekalni, a w poczekalni Maria Bober i Jadwiga Postrożna, tak jak w tamtym tygodniu, z utworem Ukryta Miłość. Jeżeli chcecie, żeby ten utwór znalazł się w naszej dwudziestce listy z mocą, to wysyłajcie smsy o treści rdn.lista.191 na numer 7148.

0: jeszcze nie teraz, ale może za tydzień. Wszystko w waszych dłoniach. Głosujcie, pamiętajcie, każdy oddany głos SMS-owy to aż 10 punktów. Naprawdę warto. W przypadku Marii Bober i Jadwigi Postrożnej ma treść erden.lista.191. To była nasza jedyna perełka, jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A w naszej liście mamy dzisiaj dużo zmian, bo nawet mamy 9 awansów, mamy 9 spadków i tylko 2 utwory utrzymały swoją pozycję i tak patrzę, no stali bywalcy, myślę, nie będzie to żadne zaskoczenie, kto utrzymał się na swoich pozycjach, bo no są takie utwory, które mają swoje ulubione miejsca i tak też było dzisiaj. Ale jest dużo zmian i widzę takich sporych skoków o 5-6 miejsc w górę lub w dół. O, nawet jeden, a to nie będę zdradzał, o ile poszedł najwyższy. Zacznijmy może od
2: Spadkowiczów.
1: Od Spadkowiczów. Miejsce 20 otwiera nam mniejsze granie z utworem Nadzieja. rdn.lista.185 w tym tygodniu 11 punktów.

0: Siódmy tydzień na liście z mocą. Pozdrawiam Maćka przy okazji, który zliczył wszystkie tygodnie, zrobił robotę, którą ja robiłem od prawie 2 lat. Gratulujemy wytrwałości w liczeniu. Siódmy tydzień, mniejsze granie. Erdyn.lista. 185 punktów 11.
1: A miejsce 19 to kolejny spadek. Teleo z utworem Na wieki wieków z 18 na 19. Erdyn.lista. 190. 13 punktów w tym tygodniu.

0: Fajnie grają tam na dole. Odwracamy tabelę.
1: Dziwię się właśnie, że tak taki fajny utwór, a 19 miejsce. No jeżeli chcecie, żeby powędrował w górę, no to głosujcie rdn.lista.190 albo też wchodźcie na stronę internetową lista z mocą.rdn.pl i tam możecie oddawać również głosy na Teleo, albo nie tylko na Teleo, bo na przykład na miejscu 18 mamy pierwszy awans dzisiaj i jest to wielki uśmiech na mojej twarzy, bo to Dzikie Serca z utworem Stać się kimś. 15 punktów zdobyli w tym tygodniu. rdn.lista.162 na numer 7148.

0: Cała Polska razem z nami, myślisz? Śpiewała teraz ten kawałek?
1: No ja na pewno.
0: Dzika radość.
1: Nie puszczamy tego państwu, ale możecie być pewni, że śpiewałem sobie tutaj razem z Pawłem utwór Stać się kimś.
0: Śpiew to duże słowa, ale Dzikie Serce po raz 47 na liście z mocą, no i awans. Wydawało się, że po 2 tygodniach na ostatniej lokacie, no pożegnamy się z utworem Stać się kimś, ale nie, to za wczesne te smutki były w ubiegłym tygodniu. Jest radość. erden.lista.162.
1: Ale mamy teraz kolejnego spadkowicza i to z 12 na 17. 5 oczek w dół. Bibro. Jestem głosem ulic. erden.lista.187. 16 punktów w tym tygodniu.

0: jest hip-hop, jest bujanie. Ja uwielbiam tę muzykę. Mam nadzieję, że Bieber zostanie z nami na dłużej. No to jedyny utwór. O, jest jeszcze kilku hip-hopowców, nie będziemy zdradzać, chociaż spadków nie było w tym tygodniu. No ale Bibro, mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej i zachęcam do głosowania. Arden.lista.187 to numer przypisany do utworu Jestem głosem ulic. Punktów 16.
1: Kolejne 5 oczek w dół z 11 na 16. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. Rdn.lista.156 i 17 punktów w tym tygodniu podarowaliście Agnieszce Miłek i Mariuszowi Śniegulskiemu.

0: wakacyjny vibe trochę ma ta piosenka. A to już ostatnie notowanie wakacyjne w tym roku. Bo od przyszłym tygodniu już spotykamy się jesienią.
1: No tak, ale to jeszcze cała jesień, zima, wiosna, brr, byle do lata.
0: Dokładnie, ale możecie opisywać wasze wakacyjne przygody, bo jesteśmy już na Facebooku, jest post z naszymi wspaniałymi twarzami na zdjęciu. Zachęcamy, piszcie, co tam u was ciekawego, jak spędziliście wakacje, czy przy oceanie bez dna, czy w innych okolicznościach przyrody. Będziemy niedługo zaglądać właśnie na Facebooka, ale na razie zobaczmy sobie na kolejnego spadkowicza, a raczej na duet spadkowiczów. Z 9 na 15 spadają Aaron i Krux z utworem Anioły. rdn.lista.142 i w tym tygodniu 21 punktów zdobył duet Aaron i Krux.

0: Ratujcie świat. 79 tygodni na liście. No spory staż, ale to do rekordzistów jeszcze daleko, daleko. O tym za chwilę, bo będą okrągłe jubileusze. Póki co nasz ulubiony duet na pozycji 15. Duży spadek, 6 oczek w dół. rdn.lista.142 punktów 21.
1: A na miejscu 14 Maria Bober przedstawi nam utwór Moc Słowa. To kolejny spadek z 10, 4 oczka w dół. rdn.lista.146 23 punkty.

0: Maria już była dzisiaj w poczekalni. Po raz drugi, więc na pozycji 14, tym razem solo. Na który utwór zdobędzie wasze serce? No póki co Maria Bober, pomimo spadku 4 lokaty, no wciąż wygrywa z tą z poczekalni. Jak będzie w przyszłym tygodniu? Wszystko zależy od was. Jeśli chcecie zagłosować na utwór Moc Słowa, no to trzeba słać SMS-y o treści rdn.lista.146 i niezmiennie ślemy go pod numer 7148 i niezmiennie kosztuje to złoty 23 całkowity koszt.
1: Były 4 oczka w dół, to teraz 4 oczka w górę. Marcin Wargowski z 17 na 13 z utworem Nadzieja. rdn.lista.18127 punktów.

0: I takim pięknym biciem serca zakończyliśmy utwór Marcina Wargockiego.
1: Tak, nadzieja za nami, 17 tygodni jest z nami, zdecydowanie.

0: chciałbyś się porwać za nich?
1: Oczywiście.
0: No to nie tylko, nie jesteś sam. Ale może być nas więcej. Wystarczy wysłać SMS-a o treści rdn.lista.113. Wędrują one do Ani, a Ania wędruje w górę tabeli. No już prawie zamyka drugą dziesiątkę. I 123 tygodnie jest z nami, a zdecydowanie więcej, prawie dwukrotnie, bo 209 tygodni jest z nami
1: siostra Julita Zawadzka, która zalicza w tym tygodniu spadek z 6 na 11 miejsce. Utwór Czuwajmy, rdn.lista.026, taki jest właśnie przypisany do niego numer. Wysyłamy na 7148, 33 punkty w tym tygodniu.

0: pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce zajmuje siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Gratulujemy bardzo serdecznie. 209 tygodni. Nowa pozycja mogła być jednak trochę wyższa. Była pierwsza dziesiątka, będzie w przyszłym tygodniu. Ślijcie SMS do treści rdn.lista.026. W tym tygodniu 33 punkciki.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę 717 notowania otwiera nam ksiądz Jakub Bartczak i ponownie zalicza spadek 5 oczek z 5 na 10. No powiem ci, że zrobiła nam się trochę taka hip-hopowa ta lista z mocą, bo i tutaj mamy Bibro, mamy Arona i Kruksa, teraz ksiądz Jakub Bartczak też nam tutaj rapowym brzmieniem nas uracza.
2: Jeszcze jubileusz dzisiaj, o ile dobrze, moja matematyka ma się jak ma, ale Maćka mam nadzieję lepiej, więc wychodzi na to, że dzisiaj 300. spotkanie jest z księdzem Jakubem Bartczakiem. Gratulujemy bardzo serdecznie, niezły staż. No był jeden utwór, który miał znacznie większy, Arkadio, Kinga Kielich, nie wiem czy kojarzysz te czasy.
1: Nie, to jeszcze nie moje czasy.
2: Ponad 10 lat był z nami od samego początku do waszego przyjścia. Ale jest z nami już 300 tygodni, życzymy co najmniej drugie tyle. Może być z tym samym utworem, a jeśli chcecie do naszej podczekalni wrzucić inne, zapraszamy. Czekamy na lista z mocą @rdn.pl, a my teraz słuchamy utworu Lubię być księdzem, rdn.lista.902.

0: i wybrzmiał nam prawie cały ksiądz Jakub Barczak. Więc lećmy od razu do kolejnego utworu, czyli Marcin Styczeń, Awans. Jest to z 15. Ho, 6 oczek do góry. Utwór Nas Pojedynku, rdn.lista.170, zdobył 37 punktów w tym tygodniu.
1: Nad strach poszybował jak ptak nad otchłanią, jak skała był, jego dom stał się Boga mieszkaniem.

0: Dużo gramy, ale trzeba przyspieszyć? Nie, lubię jak dużo gramy. Mam nadzieję, że...
1: Mamy dobry czas, jak tak patrzę, ale to...
0: 36 tygodni jest z nami Marcin Styczeń i jego noc z pojedynku będzie na pewno dłużej. rdn.lista.170 to numer przypisany do utworu, punktów 37. No to oczko wyżej, awans kolejny.
1: I kolejne 5 oczek w górę. Z 13 na 8 Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Więcej SMS-ów pewnie poszło, skoro awansował o 5 oczek w górę. rdn.lista.124. 38 punktów, więc też poszły głosy ze strony lista z mocą.rdn.pl.

0: Adam Rymasz, grupa Odpowiem, jest bliżej, mocniej, więcej, ale może być lepiej. rdn.lista.124. Czekamy na Was na Facebooku. Pamiętajcie, zaglądajcie, zostawcie ślad. Za chwilkę tam zaglądniemy, a teraz wpadamy na miejsce siódme.
1: Wiola Brzezińska. 9 oczek w dół, jak tak, w górę, przepraszam. 9 oczek w górę. Mamy największy awans dzisiaj. Wioli Brzezińskiej z utworem Historia pewnego dzieciństwa. To jest jakaś świeżynka, bo tak, powiedz mi, Pawle, ile tutaj mamy Wiolę?
0: 3 tygodnie.
1: 3 tygodnie, czyli no, chyba miałem ją okazję prezentować na premierę, ale rzeczywiście nie mam jej osłuchanej tak jak chociażby księdza Jakuba. Więc wy też posłuchajcie, jeżeli chcecie, żeby powędrowała jeszcze wyżej w tabeli, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.189, w tym tygodniu 41 punktów.

0: Przebaczam ci.
1: To życie jeszcze.
0: Oddzwon, jak to odsłuchasz. Przebaczam ci, słyszysz?
1: Wyjdzie ci.
2: Powiedz proszę, że.
3: I piękna modulacja.
4: Wiola Brzezińska. Historia pewnego dzieciństwa. erden.lista.189. Bardzo ładny awans. A teraz przed nami kolejny awans. Też ładny, oczko w górę.
5: Po jedno oczko. Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz mnie. 44 punkty zdobyła dzięki wam w tym tygodniu. I jeżeli chcecie, aby zdobyła ich więcej w przyszłym, to ślijcie smsy o treści erden.lista.188 na numer 7148.

0: Dominika, dwie szósteczki przy jej nazwisku zapisane. Szósty tydzień, szósta pozycja. No i punktów 44. Może być lepiej, będzie lepiej, wierzymy, bo jest coraz wyżej. No, coraz bliżej podium utwór Nauczysz mnie, rdzeń.lista.188.
1: I zmieniamy trochę stylistykę na trochę mocniejsze brzmienie, bo tutaj z 8 na 5 wskakuje Kapela N z utworem Anioł Pański. Ach, te gitarki. Rdn.lista.180 punktów 48.

0: Od 18 tygodni są z nami z utworem Anioł Pański, kapelan rdn.lista.180.48.
1: A miejsce czwarte to tak jak w tamtym tygodniu i pewnie jak Słupko, o nie, tylko w tamtym, no Janusz Jędruksik upodobał sobie tą czwartą pozycję, bezpieczna, bo nie trzeba spadać z podium. Obserwuję z dystansu podium na spokojnie utwór I cóż mogę ci dać. I możemy sobie wejść na szybko na Facebooka, bo widziałem, że właśnie Janusz się nam tutaj zameldował, a także Mariusz, Marek, Jacek, Bartosz, Ewa i Maciej. Co tutaj w komentarzach? Marek pozdrawia radio, całe RDN i listę z mocą. Jacek, gorące pozdrowienia z Walii. Mariusz pozdrawia prowadzących i słuchaczy. I Bartosz Baran, czyli Bibro, pozdrawia serdecznie wszystkich słuchaczy i całą ekipę. Jest też Maciej, też nas pozdrawia. My również pozdrawiamy i już słuchamy. Słuchamy, co Janusz Jędrusik może nam dać. Wy możecie dać mu SMS o treści rdn.lista.116, a punktów 117.

0: 118 tygodni, 117 punktów i 116 to jego numer. Dokładnie rden.lista.116 to SMS-y, które wędrują do Janusza Jędrusika na utwór I cóż mogę ci dać? Czy uda mu się zachować miejsce, wskoczyć na podium? A może spadnie, okaże się już za tydzień, a przed nami już tylko podium 717 notowania listy z mocą.
1: Miejsce trzecie.
2: A podium w tym tygodniu otwiera zespół Arete z utworem Zwyciężyłaś i jest to spadek o jedno oczko. rden.lista.133 i zdobył zespół Arete 334 punkty.
3: Pan, on ciebie wybrał sam, by ludziom pomoc nieść, dał odwagę.
4: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

Niewiele zabrakło, żeby utrzymać pozycję drugą. Zaledwie 4 punkty i byłaby druga lokata. 4 punkty, czyli 8 głosów internetowych. Tak też możecie głosować. Zachęcaliśmy, że zapraszamy na stronę internetową. Czy to przez stronę jeszcze ze starszą domeną rdn.listazmocą.rdn.pl. Tam będzie przekierowanie na naszą radiową stronę. No i wszystkie aktualne i archiwalne notowania znajdziecie na naszej liście. Utwory przypisane do każdego utworu, więc numery możecie znaleźć, śledzić i głosować przy okazji właśnie w taki sposób i zbierać te punkciki, które, jak się okazuje, mogą zaważyć nawet na lokatach na podium.

0: Miejsce drugie.
1: A miejsce drugie to projekt Tylko Jezus z utworem Ja kłania. RDN.lista.940 i 337 punktów. Tak jak Paweł wspomniał, różnica tylko 4 punktów między drugim a trzecim miejscem. A co będzie na pierwszym, przekonamy się niedługo. Na razie utwór Ja kłania.

0: I skrzypeczki nam tu przygrywają.
1: Szkockie?
0: Tak.
1: Szkocka. Tylko Jezus. Szkocka muzyka oczywiście. Jak łania rdn.lista.940. Punktów 337 też niewiele by zabrakło. No trochę więcej niż klikanie przez... Chociaż dałoby się naklikać. Wspólnie z przyjaciółmi, z rodziną. Może byłoby pierwsze miejsce. Na pewno nie w tym tygodniu. No ale jest dobrze. Jest pozycja druga przed nami. Już tylko jedynka.

0: Miejsce pierwsze.
1: ...364 punkty, czyli 3 SMS-y tak naprawdę zaważyły o tym, że to Magdalena Sikora z utworem On z nami utrzymała pierwszą pozycję z tamtego tygodnia. No, też nie jest to jakieś zaskoczenie. Magdalena Sikora bardzo długo w tej topce nam się utrzymuje. Jeżeli chcecie, żeby dalej utrzymywała się na pierwszym miejscu, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.159 na numer 7148.
2: To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że będziecie z nami za tydzień. Lista będzie, my będziemy w jakim składzie, to się okaże. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Życzymy dobrego tygodnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia też. No
1: my się będziemy widzieć.
2: My też się będziemy widzieć. Wy też nas zobaczycie na Facebooku. Zapraszamy. Możecie tam zaglądać przez cały tydzień, nie tylko dziś. No i nisko kłaniamy się. Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hajduga.
2: Do usłyszenia.

0: lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
2: Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Złe oko to biblijne określenie zazdrości, spojrzenia, które ciemnieje na widok cudzego szczęścia. Nie chodzi tu o krzywdę, ale o to, że komuś obok dobrze się wiedzie. Robotnicy dostali dokładnie tyle, ile im obiecano. Niczego im nie zabrano. A mimo to są nieszczęśliwi, bo inni otrzymali tyle samo. Zazdrość nie potrzebuje krzywdy. Wystarczy, że komuś obok jest dobrze. Pomyśl, czy potrafię cieszyć się z czyjegoś powodzenia, awansu, uznania czy dobrego czasu, nawet wtedy, gdy sam wciąż na coś czekam?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.